chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

0: sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: No i tak elegancko nas wita Teddy Swims, Mr. Tak jest.
1: Ja lubię właśnie tę piosenkę, to jest moja ulubiona piosenka.
0: To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawa.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i od razu wrzucamy temat mundialowy, ponieważ dzisiaj mundial wraca w końcu.
2: W końcu, ile można czekać. I to o naprawdę takiej przyzwoitej porze, bo o 21 dzisiaj mecz Francja-Hiszpania.
0: No bardzo fajny mecz. Kto, jak zakładacie, bo potem jest drugi w półfinał i kto w finale?
1: No ja wstawiam na pewno, że nie Niemcy zagrają w finale.
0: I tak się z wami witamy.
1: Dzień dobry, Filip Piwer.
2: Bonjour, Karola Kowalska.
0: Mateusz Marek.
1: Tschüss. Max. It's Friday.

0: najlepsze od samego rana. To oczywiście hity w RMF Max, to był kawałek Alabama Ten, to jest Wstawaj, nie udawaj, no i ten, nie?
1: No słuchajcie, no. Codziennie mierzymy się z najważniejszymi pytaniami egzystencjalnymi, czyli co zjeść na śniadanie. Pytanie o śniadanie. I wczoraj rozmawialiśmy z Marcinem Najmanem o tym, czy jeść miód.
0: Posłuchajcie.
1: Czy dżem.
0: Czy dżem. Posłuchajcie, jak to brzmiało.
2: Halo, cześć, cześć, słuchajcie, no jadę rydwanem po lasach i to słaby zasięg.
1: Czajmy doskonale. Panie Marcinie, rozstrzygamy fundamentalne kwestie o poranku do jedzenia. Panu przepada pytanie, czy lepiej dżem, czy lepiej miód?
2: Miód, tylko miód.
3: No nie!
1: Wygrana!
3: No
1: przekonany byłem, że dżem.
2: Cię spokój, no czy ja bym wyglądał tak, jakbym miał dżem.
1: No dobra, ale co do tego miodu w takim razie?
2: Świeży chlebek, taki, ale taki
1: z piekarni.
2: Nie wiem, to mógł, a skąd chciałeś? A skąd chciałeś?
1: On w ogrodniczym kupuje kliber.
2: Ugotować chciałeś ten chleb?
1: No, a co się robi z chlebem, jak się nie gotuje?
4: No, ale jaki, że odpiekany ten chleb jaki?
2: Z ziemi silniczej piekarni, o to mi chodzi.
1: A z ziemi silniczej.
4: No tak.
2: Piekarni, taki pyszny.
4: Dzisiaj kolejne trudne pytanie. Tym razem będziemy się zastanawiać, co na śniadanie je Robert Burdejka. Słuchajcie, po 8 bądźcie koniecznie z nami, wtedy rozwiązanie zagadki. Już teraz możecie też obstawiać ten temat na Instagramie RMF Max.

0: Oni już obudzeni, teraz budzą was. Calvin Harris, Rihanna w RMF Max tuż przed godziną 6.
1: A skoro już wstałeś i skoro już wstałaś, to czas, żeby odezwać się do RMF Max, bo my właśnie czekamy na twoją wiadomość właśnie w tym momencie.
2: Ekipa, weźcie tam nam napiszcie, po co byłaś w sklepie? Po co?
1: Wczoraj,
2: dzisiaj, teraz, przed chwilą?
1: Na przykład.
2: Po co?
0: Czy zamknięte jeszcze, nie? A stacje będą znowu otwarte.
2: My powróżymy, co tam z tego wychodzi. Co to znaczy w ogóle? Spróbuję się zastanowić i to rozkminić.
1: Messenger
0: z zakupów.
1: RMF Max jest dla was cały czas dostępny. Napisz, po co byłaś w sklepie. Piękny pan, my powróżyć.

0: Ale tak z rana w sklepie nie mówcie. To Shakira, Burna Boy, Daj Daj, 6:06.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jak daj, to za pieniążki można.
0: Za pieniążki, oczywiście, piękny kawalerze. Piszecie do nas, co tam już kupiliście w sklepie, co kupiliście w sklepie wczoraj. Słyszymy, że niektóre sklepy są już otwarte, te na przykład z paletami między półkami. I stały zestaw Darek kupuje, kefir i jakaś drożdżówa. No, to wróży nam przede wszystkim dobry poranek.
4: Zdecydowanie, energię na cały dzień oraz zdrowie.
0: Ale Natalia poszła po piżamę i po masło.
3: To jest moje ulubione.
0: Ja nie wiem, co powiedzieć.
3: Ale jak to nie, no to widać, że po prostu nigdy nie polowałeś na piżamę z rana. To są naprawdę poważne zawody o poranku.
0: No, z drugiej strony...
3: O 11 nic nie ma, o 16 to wiatr hula.
0: Ale jak masło, to się powodzi, nie?
3: A no tak.
4: Planujesz dwie rzeczy, poranek i masło. No.
0: I mamy jeszcze głosówkę od Pauliny.
5: Ja wczoraj wróciłam z urlopu. Lodówka była pusta, a zapragnęłam mieć ciągłość all inclusive, więc pojechałam na zakupy.
0: No, więc Paulina weszła do sklepu i powiedziała, wszystko.
1: Pamiętaj. Słuchasz poranka w RMF Max.
4: I jeszcze, żeby ktoś za mnie robił to wszystko.
0: To jest właśnie robota all inclusive. Także jeżeli coś chcielibyście jeszcze napisać na Messengera RMF Max, no pewnie, że jest dla was otwarty. Piszcie, no. Nagrywajcie głosówki, kochani. Po to
3: tym
0: tu jesteśmy.
3: Bardziej, że po 6:07 to już naprawdę dużo, wiele sklepów jest otwartych. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy od rana wykładali pieczywo na regały. Widziałam sama jadąc do pracy, także szapoba, że można nie tylko o tej porze pracować, ale też tak dobrze przy tej pracy wyglądać.

0: to na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie.
2: 12 po 6.
1: Mówię na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
3: To

0: Fajnie gramy w RMF Max i mamy już 15 po 6. Fukaj Enklawa, skład Enklawa, Iwka w RMF Max.
1: A Warszawa będzie wywalona w kosmos, kochani.
0: Co tak? Super,
1: tak? Tak, dokładnie. Co szef się... ESA, czyli Europejskiej takiej Agencji Kosmicznej, potwierdza, że wybrał Warszawę na lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
0: Naprawdę? Raz Sławosz poleciał w kosmos. Raz i już takie cuda się dzieją.
1: No,
0: co by ciekawe załatwili Polacy, jakby coś raz wygrali w nogę na przykład.
2: To jest to całe CPK?
1: Tak, tak. Ale zobaczcie też, że dwiema liniami w metra w Polsce można jeździć tylko w stolicy, no. A do tego teraz będą mogli jeszcze rakietami się poruszać. No ja nie wiem, no.
0: Taka piosenka była. Jak statki na niebie.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł.

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Ale budzimy w tym poranku to Suga Babes na 6:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz będzie małe zwierzątkowe w przedszkole w RMF Max.
4: Tak robi Jerzyk.
0: O Jerzu.
4: Jerz albinos, czyli cały biały, bielutki, białe kolce, jak... biały nosek. Tuptał sobie, tuptał w sadzie w okolicach Mrągowa, na Mazurach oczywiście.
0: A, czyli on tam tupta nocą. Okej, to już wiem. No.
4: Z dwójką młodych. W pobliżu nie było matki, no ale tam przyjrzeli się temu bacznie obserwatorzy.
3: Wszystko dobrze?
4: Zaopiekowali się tymi jeżami.
3: Opiekujmy się z
4: tak, jak biały jeż, no to co? Pewnie z Białego Stoku, nie?
0: Tak, no ale jak naprawdę biały, to pewnie szukał kebaba.
4: No tak.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
3: Dopiero teraz zrozumiałam.
0: One na kolcach noszą te kebaby, nie?
4: Tak,
0: no,
4: tak.
0: No, zamiast tak. Jabłek. W jabłka nie wierzcie.
4: Tak robisz.
3: Pół do siódmej.

0: Ed Sheeran rano to jak ulubiona bułka. Smakuje i brzmi. To jest RMF Max.
1: Już posmarowałem Edem chleb.
0: 1 minut do godziny 7.
1: Teraz czas, moi drodzy, żeby poruszać komórki mózgowe. Czas, żeby do nas napisać, bo zawsze możecie do nas pisać, a teraz jest do tego jeszcze super okazja, bo można zgarnąć letnie gadżety od RMF Max.
0: Yeah.
2: A jaka fajna jest zabawa. Jaką myśmy wymyślili zabawę.
1: O ludzie!
2: Jakbyście nam nagrali taką głosówkę na Messengera RMF Max, co wam kazał zrobić szef, a mimo to jesteście w pracy, ale rozumiecie, chodzi o takie rzeczy typu, przyszedł i powiedział, możesz odpowiedzieć na maila?
1: No nie.
0: Bez przesady.
2: A ty łaskawie zostajesz zbawiać firmę.
1: Na przykład, czy możesz być we wszystkie dni w pracy? Albo od poniedziałku do piątku.
2: Skandal.
1: No naprawdę.
0: Albo na przykład, czy mógłbyś do pracy przychodzić tak z 5 minut wcześniej?
2: Zamiast się spóźnić.
0: Tak.
1: Jak zwykle. Nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. Co takiego bohaterskiego musiałeś zrobić w pracy, a mimo w niej jesteś? Mimo to chciałem powiedzieć.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Good morning. No właśnie tak wam chcieliśmy powiedzieć też po angielsku, zamiast don't say goodbye.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Pięknie mówię po angielsku, prawda?
3: Tak, siemano ekipa. Tak wam gramy, tak się z wami witamy, tak jest poranek, tak jest wstawaj, nie udawaj. Mamy też zabawę.
0: Mamy też bohaterów w pracy tak naprawdę, którzy musieli coś bohaterskiego zrobić w pracy.
3: A mimo to wytrzymują.
0: Na przykład Krzychu.
4: Wyobraźcie sobie, że przychodzę w poniedziałek do pracy, a szef mi mówi, że już jest po weekendzie.
5: Nie.
4: Że bierzemy się do roboty.
5: Nie.
0: Co?
4: No jak tak można?
0: No właśnie, jak tak można? To jest skandal.
5: Można tak zgłosić w ogóle?
0: I Krzychu w ogóle trzyma na barkach całą tę firmę, chciałem powiedzieć. Do tego jest jeszcze Klaudia.
6: Kazali przychodzić 3 razy w tygodniu do biura?
0: Nie, 3 razy.
6: Przychodzę raz.
0: O!
6: I nadal pracuję. Pozdrawiam.
3: Bohaterstwo.
0: Ma nie jedno imię. No i właśnie tak trzeba pracować.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
5: Inspirujemy, no. Można być pracownikiem roku, a robić mało. Da się, no.
3: Gratulacje, że dajecie radę, że dźwigacie tę robotę.
0: Pamiętaj, w pracy daj z siebie całe 30%.

0: 6.56 w RMF Max. Krzychu do nas napisał właśnie: uwielbiam was.
1: Dziękujemy z wzajemnością.
0: Bardzo miło.
1: No to teraz dla wszystkich, którzy lubią RMF Max, mamy też najlepszy na świecie flash i prognozę pogody. Wszystko dla was. Punktualnie o 7.
2: Możecie pisać, nas lubicie. Śmiało.
0: Nie obrazimy się, nie obrazimy.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą HydroProtect. W 100% wodoodporną.
6: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Siódma w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszeńska, dzień dobry i zapraszam. Może być ciężki poranek dla kierowców korzystających z krajowej 92 na Mazowszu. Od najnowszego raportu z dróg zatem zaczynamy. W miejscowości Nowe Iganie na odcinku Kałuszyn-Siedlce osobówka zderzyła się z ciężarówką. Są ranni, a trasa jest zablokowana. Uwaga na oszustów. Znaleźli sobie nowy sposób, żeby oskubać nas z wrażliwych danych. Wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. CERT Polska, zajmujący się bezpieczeństwem sieci, uczula, że zawierają one link, który przekierowuje na stronę potrzebną się pod e-urząd skarbowy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Na poza granicami naszego kraju wciąż niespokojnie. Amerykańskie wojsko informuje, że rozpoczęło kolejne ataki na Iran. Wcześniej zapowiedział je prezydent USA Donald Trump. Media w Iranie podają, że eksplozje słychać było na południu kraju. Tej nocy także Rosja przeprowadziła atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, między innymi w rejonie Hołosiwijskim. Trafione zostały dwa magazyny. No i zanim o sporcie, no to jeszcze ruszyliśmy na letnie zakupy i okazuje się, że to już końcówka sezonu na truskawki. Jeżeli jesteście fanami tych owoców, to chyba warto się trochę pospieszyć.
2: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień następny i na pewno będzie koniec.
3: Owoców mało już?
2: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przypaliło, albo też spadł, kurczę, i zgniły i tyle, nie?
3: Trzeba się spieszyć.
2: Tak.
3: Teraz ile za kilogram?
2: 18, 20 zł.
3: I te ceny raczej już będą rosły.
2: Oczywiście.
3: Szybko jeść.
2: Oczywiście.
1: Usłyszał na targowisku Dominik Smaga. Na wieczorem prezentacja Lewego w Chicago Fire.
4: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
5: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
1: Więcej oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym, na który serdecznie zapraszamy już lada chwila. Natomiast później prognoza pogody szczegółowa dla całej Polski. Po dniu przerwy powrót mundialowych emocji. Dziś o 21:00 starcie Francji z Hiszpanią, a w środę Argentyny z Anglią. A tuż przed półfinałem o 20:30 oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. W krótkiej wypowiedzi dla ambasady amerykańskiej w Polsce Lewy zapowiada:
5: kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
1: Tuż przed prezentacją Lewy odbędzie pierwszy trening, a jego debiut Fire może nastąpić w nocy z czwartku na piątek w spotkaniu z Vancouver Whitecaps. Iga Świątek notuje spadek w światowym rankingu tenisistek. Zajmowała 3. miejsce, a po tym jak odpadła z Wimbledonu jest na 8. Umiarkowane i duże zachmurzenie dziś w całym kraju. Może oczywiście gdzieś tam pojawią się jakieś przejaśnienia i rozpogodzenia. Najwięcej będzie ich na północy i na zachodzie Polski. Natomiast reszta musi się mierzyć z opadami i przydadzą się te parasole do końca dnia. Do 21 stopni w Gdańsku, 22 kreski zobaczymy w Kołobrzegu, 24 to Suwałki, 25 w Warszawie, do 26 najwięcej Kraków, Rzeszów, Katowice. A od czwartku prawie wszędzie gorąco.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Hity na maksa.
6: Dostaliśmy od was tyle wiadomości, że wow. Czuję się, jakbyśmy mieli wszyscy we trójkę dzisiaj urodziny. Takich miłych wiadomości, że fajni jesteście, że nas lubicie.
7: 100 lat.
8: A wiadomość dla was jest taka, że to jest poranek w RMF Max. Wy jesteście super.
7: I dobrze, że jesteście z nami. To jest Wstawaj, nie udawaj w składzie Filip Kliber,
6: Karola Kowalska
8: i Mateusz Marek.
6: Dzień dobry.
7: A teraz inna trójka: Gips, Kukon i Jonatan.
6: 4

0: Po co ci kawa, jak jest RMF Max? Kungs Galaxy i 10 po siódmej.
1: Ja tam lubię kawę, ale dobra.
0: Ale nie, no dobra, jeżeli lubisz kawę, to
2: ale
0: sobie
2: można?
0: Możesz też się napić.
2: Znaczy,
0: można, można.
1: No, bo tak zasugerowałeś. Jedno i drugie pasuje, super.
0: Po co mam wybierać?
2: Na plażę idziemy teraz.
0: Idziemy.
2: Zapraszam, okay. We Włoszech, słuchajcie, wprowadzili na plażach zakaz jedzenia własnych kanapek.
0: Mamma mia.
2: Więc jak już idziemy na plażę, to trzeba sobie zapłacić za leżak, za parasol i jeszcze za jedzenie, które trzeba tam na tej plaży kupić. Swojego wnosić nie można. Niektórzy no. piszą, że zabierane posiłki ze sobą szkodzą wizerunkowi plaży.
1: Tak. To oni po prostu nie rozumieją, że wystarczy to spakować w karton po pizzy i już nie szkodzisz wizerunkowi Włoch.
0: Tak, ale też przy okazji jak... ale jak weźmiesz sobie maczę i ramen albo jagodziankę za dwie dyszki
2: takie
0: z rzemieślniczej, tak, to przejdzie od razu.
2: No, ekskluzywnie no, od razu.
1: Poza tym oni nas w ogóle nie znają, na co nas stać. Przecież po to się buduje parawany.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: I nie widać.
2: Łakocie, kanapki z jajkiem.
1: Nakryj się kołdrą i jedz pod spodem.
0: Tylko nogi schowaj.

0: Brzmi trochę jak ekspres do kawy, trochę jak hit lata. Nowy Axwell w RMF Max, 20 minut po godzinie 7.
1: W Barcelonie okazuje się, że nie można jeszcze kupić koszulek z napisem Lewandowski. No nie wiem, FC Barcelona postanowiła nie... Już nie będziemy sprzedawać takich koszulek.
2: A nie, to nie, że już się skończyły. Ja mam wiem skąd, dlatego że wszystkie wykupili do Chicago już przecież.
1: Teraz no na pewno, są. No tak. No.
0: Ale co to jest tak, że Lewandowski już nie gra w Barcelonie, czyli już nie sprzedajemy tam po prostu. Chłop... Nie tak. Wiem, no powinni marketingu uczyć się od Wadowic naszych, prawda?
1: Tak, ale wiecie, bo to może być tak, że stare koszulki po prostu jako piżamy teraz sprzedają, nie? Wiadomo, cykl życia koszulki musi zostać zachowany.

0: Dance.
1: A no, no, no i teraz też o takich dzieciaczkach właśnie będzie o 7:30 w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: O naszych aniołkach, bo słuchajcie, od września dzieci będą mieć więcej ruchu w szkole, jak się okazuje. I to nie tylko będzie na WF-ie. Szkoła będzie miała zachęcać do takiej spontaniczności aktywności. Takie krótkie ćwiczenia, coś pomiędzy lekcjami, ruch na świeżym powietrzu. Najważniejsze, żeby to było właśnie między lekcjami, nie?
1: A nie, że tylko na WF-ie.
4: Tak, no dokładnie. No.
1: Kiedyś za naszych czasów to nauczyciele krzyczeli, jak się biegało po korytarzu, ale był ruch, był.
4: A był, no. A był, tak,
1: Małysz, dokładnie. Bardzo proszę, Świątek, Maja Chwalińska, to nie są przypadki. Oni już wtedy trenowali, oni robili formę.
5: Tak. I to bardzo sprytne, nie? Bo nie da się wypisać dziecku zwolnienia z ćwiczenia na przerwie.
4: Wystarczy dzieciom zabronić ruszania się i to same zaczną biegać, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nie biegamy tutaj.
5: I wtedy biegamy właśnie.
4: Matka, ja się poczułem jak w szkole, naprawdę. Tryb running. Trzeba tylko odpalić na pewno Garmina, nie? Teddy Swims, Mr. Know It All, 7:31 w RMF Max.
1: Garmin to na komunie dopiero, no.

0: Od samego rana najlepsze bęgery do samego wieczora. Ale Farben i Body Talk na 7.40 w RMF Max. I to jest, moi kochani, moment, żeby teraz napisać do radia. Napiszcie do radia.
1: Ale
0: zabawa.
2: Doskonale. Wyślijcie nam głosóweczkę na Messengera RMF Max. Zwłaszcza jak tego nigdy nie robiliście, słuchajcie. Naprawdę, ci, którzy są pierwszy raz, to liczymy razy 6 radość z tego.
1: No bo my byśmy chcieli was bardzo poznać. Bardzo. I najlepiej od tej domowej strony. Ja jestem tej strony naszych słuchaczy mega ciekawa.
0: Jaki jest u was w domu podział obowiązków? Co robi on, co robi ona, co robią oni, one? Napiszcie nam. I najlepiej nagrajcie głosówkę.
2: Bo jest 7.40, pewnie wychodzisz ze śmieciami albo akurat skończyłeś myć gary.
0: I zawsze to robisz.
2: Tak. Co robisz ty w domu, a co robią inni? Żona, dzieciaki, mąż.
0: Głosówka na Messenger RMF Max.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: The hits play here.
10: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
18: I po reklamie.

0: Co to jest za nuta o poranku? Mikołaj Józef i Trips w RMF Max 11 przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: W sumie widzę, że jesteście trochę zdziwieni, że ja tyle sprzątam, ale muszę wam powiedzieć, że tak, że ja bardzo dużo sprzątam i to jest nasz podział obowiązków w domu. Ja sprzątam, a żona robi całą resztę, nie?
4: Mogę wpaść pobrudzić? Potrzebujecie kogoś takiego?
3: Jak mi ukruszysz na przykład fotel w samochodzie, to cię, no wiadomo co.
0: W naszym studiu to też jest taki podział obowiązków. Filip sprząta po prostu.
3: Ja wszystko robię.
4: Pytaliśmy was, jakie są wasze obowiązki rano, domowe, takie, które wy robicie, jak się tym podzieliliście na chacie. No, są różne odpowiedzi.
3: Są różne, od Moniki na przykład.
5: Chłopak nie ma sobie równych w myciu okien i kabiny prysznicowej.
3: Oj tak.
4: To chwal go, to będzie tak robił. To jest...
3: I cały czas tak będzie robił, nie przestawał będzie. Jeszcze mamy od Adama.
6: U nas w domu podział obowiązków jest następujący. Moja żona wstaje i emanuje pięknym, a ja ochoczo przyjmuję całą resztę obowiązków.
4: O! A jak jest u was? Dajcie znać głosóweczką na Messenger RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Można cały czas nagrywać głosówki. Messenger jest do waszej dyspozycji. Jest 9 minut do godziny 8. A tu już Swedish House Mafia wjeżdża. Wait so long.

0: 5 minut do godziny 8. Nasz podział obowiązków w studiu jest znany, czyli flash, pogoda aktualnie o 8.
1: Ja zapowiadam tak flash. Ja
0: o, to,
1: flash.
0: To ty zapowiedz, dobra?
1: Będzie flash.
2: Pogoda.
0: A ja mówię, że będzie sport. Także zostańcie z RMF Max za 4:08. RMF Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie, po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
8: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
9: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Minęła 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie, zapraszam na flash. Kierowców z S7 w Świętokrzyskiem o poranku czekają utrudnienia. W Jędrzejowie na trasie zapaliła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Krakowa została zablokowana. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 10 województw. Zagrzmi, popada i powieje m.in. w Lubuskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Śląskiem, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Podczas burz wiatr może się rozpędzić do 70 km na godzinę. A o trzeciej z czwartku na piątek amerykański prezydent Donald Trump wygłosi orędzie do narodu. Biały Dom na razie nie ujawnił tematu przemówienia. Eksperci twierdzą jednak, że może ono dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie. O 22 czasu polskiego siły USA mają rozpocząć egzekwowanie ogłoszonej przez Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu.
2: Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego. Tymczasem dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus. Uniwersytety wkrótce ogłoszą listę przyjętych na studia. My dziś pytamy słuchaczy, czy wyższe wykształcenie przekłada się na wyższe zarobki.
3: Może mieć wpływ?
4: Wydaje mi się, że nie. To zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem, o tak.
3: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak.
1: To byli mieszkańcy stolicy, a my mamy sygnał dosłownie sprzed chwili z krajowej 52. To jest odcinek Wadowice Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Klecza Dolna w Małopolsce. Ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy. Droga jest zablokowana, a dla osobówek wytyczono objazd drogami lokalnymi. Teraz czas na mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: O 21:00 w Teksasie pierwszy półfinałowy pojedynek piłkarskich mistrzostw świata. Starcie Hiszpania-Francja. Faworytem według wielu ekspertów trójkolorowi.
5: Jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due. No moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot.
1: Mówił były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Sędzią VAR w spotkaniu Francji z Hiszpanią będzie Tomasz Kwiatkowski. W środę spotkanie Argentyna Anglia. A w zimowych igrzyskach olimpijskich więcej kobiet niż mężczyzn będą mieć o jedną konkurencję więcej. Rywalizacja odbędzie się w 2030 roku w Alpach Francuskich.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: No cóż, dziś jest spora szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia w ciągu dnia, ale będzie też sporo chmur i te chmury przyniosą opady deszczu, może też zagrzmieć, może silniej powiać. Natomiast na termometrach 21 stopni w Gdańsku, 22 kreski Kołobrzeg, do 25 w Warszawie zobaczymy i 26 najwięcej w Opolu, w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, no to mamy dla Was bardzo dobre informacje, jeżeli tęskniliście za upałami, bo od czwartku nawet 30 stopni.
6: RMF Max. 30 stopni od czwartku?
7: A gdzie można zgłosić, że nie tęskniliśmy za upałami, przepraszam.
6: Ale se napiorę prania, se porozwieszam. Ale będzie szło fajnie, ale będę patrzył o ludzie.
7: Jak będzie to pachniało?
6: W końcu w domu. Wiktor Waligura i cztery pory roku na 4 minuty po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
7: Dzień dobry, Karola Kowalska.
8: Dzień dobry, Mateusz Marek.
6: To ten, co pierze jakby co.

0: Kto robi dyskotekę o poranku? RMF Max, wiadomo.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
0: Mega numer od Florida i Davida Getty, 12 minut po godzinie 8.
3: No i jest afera, słuchajcie, śledzimy je dla was, żebyście wiedzieli, co się dzieje w żaganiu.
0: Mega numer od Florida i Davida Getty, 12 minut po godzinie 8.
3: No i jest afera, słuchajcie, śledzimy je dla was, żebyście wiedzieli, co się dzieje w żaganiu.

0: żeby 5 stów. No,
1: no do, właśnie, no można się pomylić. Halo, przepraszam. Gdzie tu się odwołuję od tej decyzji? 13 po 8.
2: A jak wygląda?
0: Bogato.

0: Ale tu jest moc, ale tu jest energia. To jest Lumix i Self-Aware we Wstawaj, nie udawaj. Jest 8:21. A my idziemy w Tatry. Tak, zakładamy wygodne buty. No wiadomo, no Karola jak zwykle.
1: To z tego powodu, że teraz oddał się taki piesek, który sobie wędrował po Wysokich Tatrach.
0: No.
1: I on musiał przejść co najmniej 140 kilometrów, żeby tam przedreptać. No wiem, ale on tam sobie chyba hasał, bawił się dobrze. Poza tym jest też jego brat tam, drugi piesek.
2: No, super.
1: Razem se tam...
2: Dwa pieski w górę.
1: Wiem, super.
0: Czyli on musiał tam po prostu chodzić, bo on tak lubi chodzić.
1: Tak, tak, bo to był taki pierwszy pies, który nie jeździł koleją, tylko bujał się po Tatrach.
0: Ale on już jest teraz taki znany, że jak chcesz sobie z nim zrobić zdjęcie w tych Tatrach, aha, to pewnie musisz te dwie dychy zapłacić, nie?
1: Pierwszy pies w stroju misia.
2: No właśnie, miś płacze na kropówkach.

0: dwoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi

0: Roześmiany samochód od samego rana to dzięki RMF Max. Danny i If Only You na 30 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i teraz pora na fundamentalne pytanie o tej porze, to pytanie o śniadanie. Rozkminka dzisiaj, sami się zastanówcie, bardziej ketchup czy bardziej majonez? Co majonez. Do śniadania?
0: Ja myślę, że jednak bardziej ketchup, wiecie?
4: Majonez.
3: No to poprosimy może jakiegoś znaną osobę, żeby nam pomogła.
0: Taki, który je? Taki, który je? Może Robert Durnejka?
3: Fajny pomysł. Czy słuchacze poranka zasługują w RMF Max na gościa w postaci Roberta Durnejki?
4: Zasługują na wszystko, co najlepsze.
3: Więc my po prostu...
4: oblane majonezem.
0: Akurat teraz mówiliście, więc ja wykręciłem numer, więc dzwonimy do Roberta Durnejki.
5: Halo,
4: cześć, tutaj RMF Max i pytanie o śniadanie. I nasze pytanie na dzień dobry jest takie. Co wolisz na śniadanie? Ketchup? Czy majonez?
5: No witam. No, ani ketchup, ani majonez. Tylko porządne jajka i stejka. Ziemniaki jeszcze.
0: No tak, my się pytamy, czy dzik wchodzi do rzeki. A wiadomo, że dzik wchodzi do rzeki.
5: No nie. No słuchajcie, tutaj z tym śniadaniem to jest tak, że dużo ludzi bardzo nie docenia i je jakieś kanapeczki rano. A tu moim zdaniem śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. To musi być od razu załadowane. Oczywiście porządne jedzenie, nie jakieś tam małe kanapeczki, bo ty nie pociągniesz. Czy rano jedziesz z pustym zbiornikiem, samochodem do pracy? No nie.
4: No nie.
3: Ciągle samochód je drożej niż ty.
4: No,
0: no właśnie, teraz wyrzucasz 2 litry dieselka i 14 zł.
4: A jak nie nakarmisz samochodu, to co?
0: To wtedy samochód będzie głodny, będzie marudny, będzie skręcał w drugą stronę.
4: Przestanie się odzywać.
0: To twoja wina jest.

0: Kochani, za nami naprawdę świetna piosenka. Łapapa ti. Topi Becky G, sorry papi.
1: Uwielbiamy
2: te challenge między sobą.
0: Przemocny numer, przemocny, no.
2: Mateuko akurat ten zakład przegrał, więc musiał w ten sposób o piosence powiedzieć.
0: To jest Wstawaj, nie udawaj, to jest RMF Max i wasza poranna ekipa. I mordeczki, słuchajcie, ziomeczki. Wyślijcie nam głoskówkę na RMF Max, na Messengera. Jak zmieniliście świat na lepsze, no.
1: No bo szukamy super bohatera i takiego super bohatera. Obiecuję, że znajdziemy jeszcze przed godziną 9 i wręczymy w ogóle order super słuchacza RMF Max, także jest to co walczyć.
0: Proste rzeczy. Może wniosłeś komuś zakupy.
2: Może przytrzymałeś windę.
0: Tak,
2: no, na przykład.
0: Może wpuściłeś na pas samochodem.
1: Krótko mówiąc, jak zmieniłaś ostatnio świat na lepsze? Małym gestem.
2: Głosówka na Messenger RMF Max.
3: RMF Max. Reklama. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cyms, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane Lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Biodra same się bujają. To Michiko, jest 8:47 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Szybkie pytanie od razu. Czego chcecie mieć 900? Co?
0: Lat.
3: Proszę.
0: Co? Filip. Ja chcę mieć 900 lat.
3: Nie można mieć 900
0: to...
3: lat.
0: Ale ja chcę.
4: Nie. A ja nie chcę. Ja chcę mieć 15 tysięcy złotych. Da się to jakoś połączyć?
0: Ale ja chcę 15 tysięcy lat w takim razie.
4: Słuchajcie, z Filipem sobie to wyjaśnimy, natomiast dla was jest taka opcja, że możecie zgarnąć 15 tysięcy złotych. Naprawdę, jeszcze dzisiaj będzie przed wami taka szansa, a my te szanse teraz możemy pomnożyć razy 900.
3: Więc jak chcesz 15 tysięcy złotych, to możesz je mieć, a my jeszcze dołożymy ci 900 szans na to, żeby te pieniądze zgarnąć. Czyli hasło Max SMS-em teraz pod 7327-0369. Dlaczego? Dlatego, że za 10 minut tą rundę zamykamy, kończymy i nie będzie niczego.
4: Ta zabawa nazywa się Casa de Palma.
0: 900 lat mieć nie możesz, jak się dowiedziałem, ale za to 900 szans na to, żeby wygrać 15 tysięcy złotych, już możesz mieć.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No to jeszcze raz, bo pytacie 7327 albo rmfmax.pl, tutaj też można się zgłosić.

0: Najlepsze nuty od samego rana, tylko w RMF Max. 6 do 9. A przed nami.
1: Pytaliśmy was o dobre uczynki, tak to można z grubsza powiedzieć, czyli jak zmieniliście świat na lepsze.
2: Mamy samych super bohaterów w naszej ekipie.
0: Totalnie.
2: RMF Max. To chcemy powiedzieć, bo na przykład robicie takie rzeczy.
3: Jak jest na przystanku jakaś sąsiadka, czy nawet nieznajoma, podjeżdżam, zabieram i jadę na górkę.
2: Brawo, no, brawo, super. Tylko na górkę, ale i tak to się chwali.
0: No,
2: dziękujemy.
0: Tak.
4: Ja ostatnio przyznałem teściowej rację i nawet nie kłamałem.
0: O,
2: łaski nie robisz. Jakby nie było, nie?
5: Pokiwałam panu, który wywozi śmieci, a że pracuje z małymi dziećmi i często mi na spacerku śpią, więc pan teraz co przejeżdża koło mnie, to trąbi i mi kiwa.
0: Niech się nauczy tym klaksonem wytrambiać na przykład jakąś kołysankę.
2: O, bardzo dobrze.
0: To może.
2: Ale miło.
6: Była bardzo duża kolejka, no i... Więc ja stwierdziłem, że wyjdę przed szereg i krzyknę, czy można drugą kasę. No, no to ludzie zaczęli mi bić brawo.
0: Brawo!
1: Tak, a kierowca autobusu zatrzymał się i tańczył poloneza.
2: Tak było, tak było.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: Wybiła 9, więc pora na porcję informacji z kraju, Krosna i Podkarpacia. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Ceny ropy znów w górę. Światowe rynki reagują na zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o przywróceniu blokady morskiej Iranu. Baryłka ropy Brent stoi po $84.
8: Poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
9: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
8: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu.
7: Tyle ich rozkrzypek.
6: To jest RMF Max Krosno.
7: Ogromny sukces załogi z Poleńczyka. Żeglarze reprezentujący Stowarzyszenie Puchar Soline zdobyli Mistrzostwo Polski podczas prestiżowych regat w Gdańsku. Piotr Michał, Michał Wolak, Piotr Inglot i Piotr Górski okazali się bezkonkurencyjni mimo ekstremalnych warunków i wiatru wiejącego z prędkością ponad 30 węzłów. Gratulujemy. Do Krosna zawita Pamięciownik. To mobilny pawilon poświęcony lokalnej historii i wspomnieniom mieszkańców.
10: Mieszkańcy będą mogli pomóc przy tworzeniu wyjątkowej wystawy, przekazując swoje zdjęcia czy pamiątki rodzinne. W programie znalazły się też warsztaty, spotkania autorskie, prezentacje archiwalnych fotografii, spacer z przewodnikiem oraz międzypokoleniowy turniej wiedzy o mieście. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a celem projektu jest zachowanie lokalnej historii i pokazanie, jak ważne są rodzinne i sąsiedzkie wspomnienia.
7: Pamięciownik stanie przed Centrum Ziemi Krośnieńskiej już jutro i pozostanie do niedzieli 19 lipca, a informowała Renata Pasiot. Rezerwując nocleg w sieci, warto zachować czujność, przypominają policjanci. Cyberprzestępcy stosują różne metody, by wyłudzić nasze dane lub pieniądze.
11: Korzystajmy przede wszystkim ze sprawdzonych i zweryfikowanych portali. Zanim wpłacimy również zaliczkę, musimy się upewnić, czy wybrana kwatera rzeczywiście istnieje.
7: Mówiła posterunkowa Wiktoria Florczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Dzień przyniesie nam sporo dynamicznych zmian na niebie. Nadchodzące godziny zapowiadają się pochmurnie, a przez całe popołudnie czekają nas przelotne opady i lokalne burze z gradem. Co ważne, front burzowy sunie z północnego zachodu i nad samym Krosnem powinien pojawić się już między 10 a 11. Termometry pokażą nam od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 24 w Jaśle oraz Dębicy, do 25 w Rzeszowie. Ciśnienie, jakość powietrza i biometr mamy umiarkowane. Jutro cieplej, ale wciąż burzowo.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: RMF Max, hity na maksa.
15: 3 minuty po godzinie 9. Jeżeli nie chcecie, żeby się poranek skończył, to musicie wejść na naszego TikToka teraz.
16: Zapraszamy.
17: Filip, ja jeszcze nie chcę kończyć.
16: Tak, nie musimy. Jest poranek po poranku.
15: Tak, dokładnie.
17: Czekamy na was na TikToku.
15: Także kto chce do nas bicie, kto chce się jeszcze z nami pobawić, niech wbija na naszego live'a na TikToku. Tam za chwilę się pojawimy, tam będzie można nas nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć.
16: No to do zobaczenia i do usłyszenia jutro.

0: To się chyba nazywa białe tango, prawda? Jak kobieta prosi do tańca. Bledka zaprosiła nas wszystkich, więc nie wypada odmówić. Tańczcie z nami w RMF Max latem do 13.
1: Tam był taki tryb rozkazujący, bo tam nie było proszę, tylko tam było tańcz, tańcz. Także proszę się słuchać radia, bo to są naprawdę dobre przepisy na dobry wtorek, ja nie zwłaszcza.
0: Chcę, no. Nie chcę powiedzieć, że macie tańczyć, jak wam zagramy.
1: Nie, nie, nie. Feel free, ale można na pewno dzisiaj po pierwsze wygrać u nas duże pieniądze, wejście na festiwal i do tego jeszcze do właśnie będzie cała masa hitów. Można też tańczyć totalnie jak chcecie.
0: Anka Fioła do 13 w RMF Max. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad na festiwal.

0: ten numer swoje lata, ale działa jak w dniu premiery. Larów RMF Max. Co tu się wydarzyło? Cała Polska robi wielkie oczy. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Potwierdzone info. Znowu razem po ponad 20 latach.
1: Niby nikt nie pytał, ale jednak są tacy, którzy czekali. Zwłaszcza ci, którzy jakoś tam z sentymentem odnoszą się do byłych miłości. No.
0: Ostatnim razem, gdy oni byli razem, Robert Lewandowski grał dla Znicza Pruszków.
1: No, teraz wylądował w Chicago, więc zobacz, gdzie oni muszą być z tym związkiem.
0: Podoba mi się forma, w jaki światło dzienne ujrzała ta informacja, bo piąta żona poinformowała, że Michał wrócił do drugiej żony i jeśli weźmie z nią ślub, to będzie jego 10. wesele z 6. żoną, która jednocześnie była jego drugą małżonką.
1: To jest quite complicated, powiem ci, już się pogubiłam.
0: To jest zadanie na maturę z matmy na przyszły rok.
1: Rozszerzoną.
2: Max.
0: Rozszerzoną.
1: Żoną, dopiero dokładnie.
0: Złapałem, ładne.

0: David Guetta razem z Bibi Rexą robią klimat, choć to o smutnych dziewczynach piosenka, więc teraz będziemy je pocieszać. I to kuracją z kokosa. Zresztą, panowie, wy też możecie być zainteresowani, bo tam w środku i 15 tysięcy na jakiś przyjemny wyjeździk, i maszyny do lodów, i soundbary JBL.
1: 15 tysięcy nawet jest w środku, a za to można złapać chill w spa na tydzień, zabierając koleżanki, prawda?
0: Więc wyobraźcie sobie sytuację, kiedy po południu dzwoni do was RMF Max, wy mówicie, którą palmę mamy potrząsnąć, a potem już tylko...
1: To, co z palmy spadnie, jest twoje. Wejdź do zabawy na rmfmax.pl.
0: Dodam jeszcze tylko, że na stronie można złapać bonusy. rmfmax.pl, tam wskakujcie, a u nas zaraz Dinoro.
2: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy, ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.
19: Na plaży z ekipą.
20: Na formę.
21: Na zdrowie.
22: Na gorąco.
21: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Krosno 97 i 6 FM.
1: Dzień przyniesie nam sporo dynamicznych zmian na niebie. Nadchodzące godziny zapowiadają się pochmurnie, a przez całe popołudnie czekają nas przelotne opady i lokalne burze z gradem. Co ważne, front burzowy sunie z północnego zachodu i nad samym Krosnem powinien pojawić się już między 10 a 11. Termometry pokażą nam od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 24 w Jaśle oraz Dębice, do 25 w Rzeszowie. Ciśnienie, jakość powietrza i biometr mamy umiarkowane. Jutro cieplej, ale wciąż burzowo.
3: RMF Max Krosno.

0: Bandit i Zara Larsson w RMF Max. Niedawno koncertowała w Polsce. Tańczył z nią fan na scenie. Pan Piotr. Mówię pan, bo pan jest również radnym z Konina, jak się okazało, więc słuchajcie, no nieważne, co robicie w życiu prywatnym, zawodowym, ale wytańczyć na festiwalu to lubi każdy.
1: No i teraz sobie wyobraźcie, że tańczycie na Strefie 57 i to już 18 lipca.
0: Mamy bilety na scenie Rojek, Kuban, Nosowska, Igo i Cortez, Przytkowice pod Krakowem. No to teraz najważniejsze. Jak te bilety możecie od nas zabrać?
1: Wyobraźcie sobie, że jest już poniedziałek po tym weekendzie, kiedy jest Strefa 57 i wysyłacie nam głosówkę taką z przyszłości dzisiaj. Jak było na festiwalu?
0: O!
1: Nagrywacie już tak, jakbyście nagrywali nam się de facto w poniedziałek.
0: Po fakcie.
1: Dokładnie. I oczywiście osoba, która najlepiej użyła tej wejściówki, będzie mogła ją zgarnąć.
0: Głosówki zbieramy od teraz na naszym maksymalnym messengerze.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Na słońce!

0: Słuchajcie, RMF Max Krosna, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Najwyższy czas sprawdzić, co słychać w okolicy. Zapraszam na Flash. Aż 65% Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z ogólnopolskiego sondażu Opinia 24. Kto dokładnie jest za zakazem?
1: Głównie kobiety, osoby z wykształceniem wyższym i przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zakaz społecznościówek popiera też ponad 70% sympatyków PiS i trochę ponad połowa wyborców Konfederacji. W najmłodszej grupie dorosłych do 24 roku życia większość zapytanych jest przeciwko ograniczeniom.
0: Tematem zajęła się Magdalena Greinert.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Szykują się spore zmiany na drogach w naszym regionie. Tradycyjne krośnieńskie rejestracje powoli odchodzą do lamusa, bo urzędnikom po prostu kończą się kombinacje. Ale spokojnie, nie musicie więc do urzędu. Nowe oznaczenia YK dla miasta oraz YKR dla powiatu trafią tylko na nowo rejestrowane auta. Nasze obecne tablice zostają bez zmian. A skoro za kierownicą już jesteśmy, to noga z gazu, bo poranek na drogach regionu jest wyjątkowo niespokojny. W Jaśle na ulicy Krakowskiej przy zjeździe w stronę Krajowic autobus zderzył się z dostawczakiem i tam wciąż mogą czekać na was utrudnienia. Z kolei w miejscowości Stale koło Tarnobrzega osobówka uderzyła w drzewo, a drobniejsze stłuczki blokują też aleje Piłsudskiego w Rzeszowie. Była też awaria ciężarówki na S19 w miejscowości Kutyły, gdzie zablokowany był jeden pas, ale ruch powinien właśnie wracać tam do normy. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała specjalny poradnik dla osób planujących tegoroczny urlop w egzotycznych krajach. Publikacja, którą można znaleźć na stronie rządowej, ma ułatwić bezproblemowe przejście kontroli celnej po powrocie.
3: A jakie to mogą być problemy? No problemy mogą się pojawić wtedy, kiedy będąc na takim zagranicznym wypoczynku w egzotycznym kraju, zdecydujemy się kupić pamiątkę, która może nam przyprawić kłopotów. Mówię tutaj m.in. o pamiątkach wykonanych z zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, bądź też roślin.
0: Mówił Maciej Czarnecki z KAS w Białymstoku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Przed nami bardzo niespokojny wtorek. Nad województwo nadciąga właśnie front burzowy, który lada moment, bo jeszcze przed południem dał sobie znać w Krośnie, a około południa przesunie się nad Sanok i Ustrzyki Dolne. Poza ulewami i możliwym gradem spodziewamy się dziś maksymalnie 23 stopni w Krośnie, Sanoku i Brzozowie. W Rzeszowie słupki rtęci dobiją do 25 kresek, a w Jaśle zobaczymy 24. Ciśnienie, biometr i jakość powietrza są umiarkowane. Jutro spodziewamy się znacznie wyższych temperatur, ale po południu znów może popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dzień dobry, witamy w Zwierzogrodzie. Minęła 10:00, dzisiaj zwierzęcy wtorek, bo mamy dzień rekina i dzień szympansa. Nie wiem, do kogo mi bliżej.
7: Rekiny w pracy, szympansy na urlopie, jak dla mnie.
6: No tak. My trochę małpujemy w robocie, więc jesteśmy jednym i drugim. Ania Fioła, dbamy o dobry klimat latem w RMF Max.

0: fal.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: O tej porze dnia we wtorek, jak cokolwiek trzeba topić, to lepiej w kubku kawy. Roxy i White 2115 w RMF Max.
1: Chociaż ciepła woda z cytrynką i solą też robi dobrze, także
0: działa.
1: Tam a propos, działa.
0: Jak takie klasyki.
1: Mamy dla was perełkę, jak zawsze przed południem w RMF Max. No i jak czuć się dobrze, to przede wszystkim właśnie w jej towarzystwie. Trochę też o tym jest ta piosenka.
0: Legendarna Mary J. Blige i Dr. Dre. Numer, który został uznany za jeden z najważniejszych kawałków dekady przez magazyn The Rolling Stone. Róbcie głośniej.

0: Save My Love, Kygo i Khalid w RMF Max. Wspominaliśmy, że dzisiaj mamy Dzień Rekina i wy też możecie być rekinem w naszej zabawie Casa de Palma.
1: Coś się czai, coś będzie można złowić i co najważniejsze, to coś jest na wielki apetyt!
0: 1100 razy od teraz mnożymy każde zgłoszenie, więc wyobraźcie sobie, że wy to sobie tak bezpiecznie siedzicie na plaży,
1: tak
0: na
1: jest.
0: Ręczniczku, nic was nie gryzie, macie 15 tysięcy od RMF Max, bo takie pieniądze schowaliśmy w kokosach. Teraz tylko wykorzystajcie okazję, która właśnie do was nadpłynęła.
1: Lećcie na naszej fali i wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. To teraz każde wasze zgłoszenie pomnożymy 1100 razy, więc kiwnąć paluszkiem wystarczy tylko raz.
0: Ale tylko 10 minut. Taki bonus jest aktywny. Nie ma na co czekać. 7327 SMS o treści Max.

0: Reklama.
1: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
0: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
0: I po reklamie.
14: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak impreza na plaży.
16: Jak nas w namiocie.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
2: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: czas płynie przy nim fantastycznie. Prawie tak fantastycznie jak hit internetu, którym jest Pływająca krowa.
1: Słyszeliście, widzieliście filmik w sieci? Krowa topiła się w jeziorze Łebsko.
0: No, przede wszystkim najpierw płynęła spokojnie, ale potem potrzebni już byli strażacy.
1: Ja nie wiedziałem, że w ogóle krowy potrafią pływać.
0: Ja też nie, ale jak się okazuje, już prawie dopłynęła do ujścia rzeki Łeby i prawie znalazła się w morzu, więc niemalże solona już tam.
1: Prawie, bo krowę ostatecznie udało się uratować. Wiadomo, kto zgarnie nagrodę Fafika.
0: Chociaż to jest ta akcja strażaków z gatunku jak do tego doszło.
1: Nie wiem. A w ogóle, jakim stylem pływa krowa? Bo to mnie mega zaskakuje.
0: Tak jak patrzyłam na to nagranie, to jednak bardziej tak na pieska, nie? Że mogła zerknąć u kolegi z podwórka.
1: Krowlem?

0: mama. Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
11: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak 2 tygodnie urlopu.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
15: Przed nami bardzo niespokojny wtorek. Nad województwo nadciąga właśnie front burzowy, który lada moment, bo jeszcze przed południem dał o sobie znać w Krośnie, a około południa przesunie się nad Sanok i Ustrzyki Dolne. Poza ulewami i możliwym gradem spodziewamy się dziś maksymalnie 23 stopni w Krośnie, Sanoku i Brzozowie. W Rzeszowie słupki rtęci dobiją do 25 kresek, a w Jaśle zobaczymy 24. Ciśnienie, biometr i jakość powietrza są umiarkowane. Jutro spodziewamy się znacznie wyższych temperatur, ale po południu znów może popadać.
0: RMF Max.
14: RMF Max Krosno. And it goes.

0: Dawid Podsiadło w RMF Max z hitem To, co masz ty. To, co mamy my, za chwilę do kogoś pofrunie, bo to bilety na Strefę 57. 18 lipca w Przytkowicach pod Krakowem wielkie gwiazdy na scenie.
1: Rojek, Kuban, Nosowska, Igo, Cortez, no przy nich można się bawić fantastycznie. I teraz wy nagrywaliście nam na Messengerze RMF Max taką wiadomość z przyszłości, czyli byliście już na festiwalu i jak czujecie się w poniedziałek po festiwalu?
2: Potrzebuję kreplówki z elektrolitami, wózka inwalidzkiego, bo nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Gardło już w sumie też nie najlepiej. Ale niczego nie żałuję, niczego nie żałuję.
0: Nie wątpię, że tak właśnie będzie czuła się Asia po festiwalu Strefa 57, bo będzie warto być tam pod sceną.
1: My ci, Aśka, też nie żałujemy. Wygrywasz karnet na Strefę 57 na sobotę w Przytkowicach.

0: Reklama.
1: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: The hits play here.
4: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku Manufaktury. Zagrają Skolim.

0: RMF Max.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: Na leżaku.
6: Całą paczką.
5: Na luzie.

0: Wejście FM. If you love me, let me
1: heal. Na zegarach 11, a w RMF Max pora na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. 20 lipca wejdą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Z dotacji będą mogli skorzystać m.in. nowi właściciele nieruchomości.
2: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki. Zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczanie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację. Próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
1: Informował Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: W Rzeszowie coraz większą popularnością cieszy się usługa mobilnego urzędnika. To ułatwienie dla osób starszych czy z niepełnosprawnościami, które mają problem z dotarciem do urzędu. Pracownik magistratu przyjedzie prosto do domu, by pomóc z dowodem czy meldunkiem. W tym roku z takiej pomocy skorzystało już blisko 200 osób. Bezpieczna rezerwacja noclegu przez internet wymaga dokładnego zweryfikowania wybranej przez nas oferty. Policja radzi, aby zawsze szczegółowo sprawdzić adres oraz lokalizację obiektu, a także dokładnie analizować opinie innych użytkowników.
3: Sprawdźmy również adres obiektu, jego lokalizację na mapie oraz opinie innych użytkowników, ponieważ zdarza się, że oszuści mogą podawać fikcyjne adresy lub wykorzystują zdjęcia skopiowane po prostu z innych ogłoszeń. Dlatego podejrzanie niska cena lub presja na szybką wpłatę powinny wzbudzić naszą czujność.
1: Mówiła posterunkowa Wiktoria Florczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Przenosimy się do Brzozowa, gdzie strażacy musieli ratować pracownicę lokalnej budki z kebabem. Kobieta dość niefortunnie przenosiła na szczęście wyłączony grill elektryczny i tak nieszczęśliwie włożyła palec w zawiasy, że nie mogła go wyjąć. Na ratunek ruszyły 2 zastępy ratowników, którzy szybko rozkręcili maszynę i uwolnili dłoń kobiety. A przed nami dni gminy Osiek Jasielski, które odbędą się już w najbliższą niedzielę na tamtejszym kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Gwiazdami wieczoru będą budka suflera, redlin oraz łobuzy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Aura do końca dnia nie będzie nas rozpieszczać. Po południu w wielu miejscach Podkarpacia spodziewamy się deszczu i burz, lokalnie także z gradem. Front burzowy zbliża się do Krosna, a następnie przejdzie na południowy wschód, nad Sanok i Ustrzyki Dolne. Tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. W Krośnie, Brzozowie i Sanoku będą 23, w Jaśle i Dębicy 24, a w Rzeszowie 25. Ciśnienie, jakość powietrza i biometr mamy umiarkowane. Noc przyniesie nam chmury, zanikający deszcz i około 15 stopni, a nad ranem mgły.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dzisiaj to taki pierwszy dzień wakacji prawdziwy.
7: Pierwszy?
6: Dla ósmoklasistów. Wczoraj poznali wyniki rekrutacji, więc dzisiaj można poczuć w końcu lato na maksa.
7: Z tym numerem na pewno. Anka i Fiała, witajcie po 11. To Another i 54 Ultra.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Pukaj z Liwką, ładują baterie, no w końcu to chce więcej. A może wy też chcielibyście więcej i dlatego postanowiliście tego lata zmienić robotę. No to mamy temat dla was.
1: Rekruterzy zdradzają, jaka jest najważniejsza rzecz, na którą zwracają uwagę podczas procesu rekrutacji. Nie wszystkim może się to spodobać.
0: No zostańcie po więcej, bo warto sobie pogadać o tym.
1: Zaraz wam zdradzimy.

0: chcesz czy nie chcesz. Przy tym kawałku każda komórka ciała tańczy. Tame Impala i Jenny w RMF Max.
1: To teraz odpowiedź na pytanie, na co zwracają uwagę rekruterzy, przyjmując ludzi do pracy. To może szokować, to może bulwersować, ale jest to masa ciała.
0: 80% rekruterów przyznało, że gdy ma do wyboru dwóch kandydatów o tych samych kwalifikacjach, to wybiera chudszego.
1: I ja cię kręcę.
0: Nieładnie, nieładnie.
1: XXI wiek. Proszę państwa, w naszej zabawie wygrać może każdy i każdy ma równe szanse i można się obłowić 15 tysiącami złotych.
0: Jak się bawić z RMF Max, to od razu na grubo i każdy to lubi, bo 15 tysięcy i nagrody rzeczowe schowaliśmy w kokosach. Wejdź do zabawy. Casa de Palma na rmfmax.pl. Tam czekają bonusy.

0: Ariana Grande działa jak pantenol po opalaniu. Ten delikatny jej głos koi emocje przed południem w RMF Max.
1: Na opalanko będzie szansa, choć owszem, w części kraju dzisiaj nawet grzmiało, więc można się znowu spodziewać tego, że najpierw ciepło, a potem deszcz. W szczegółach, jak to ma wyglądać tego popołudnia w okolicy, oczywiście zaraz sprawdzamy w prognozie. Nigdzie nie odchodźcie.
2: RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Jak rozgrzana łąka.
15: Jak ognisko na działce.
14: Jak wypad na wodę.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Krosno 97 i 6 FM.
19: Aura do końca dnia nie będzie nas rozpieszczać. Po południu w wielu miejscach Podkarpacia spodziewamy się deszczu i burz, lokalnie także z gradem. Front burzowy zbliża się do Krosna, a następnie przejdzie na południowy wschód, nad Sanok i Ustrzyki Dolne. Tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. W Krośnie, Brzozowie i Sanoku będą 23, w Jaśle i Dębicy 24, a w Rzeszowie 25. Ciśnienie, jakość powietrza i biometr mamy umiarkowane. Noc przyniesie nam chmury, zanikający deszcz i około 15 stopni, a nad ranem mgły.
18: RMF Max.
7: RMF Max Krosno.

0: Nic, tylko łokieć za okno wystawić i w drogę. 12 to 12 to są w RMF Max, a teraz trzymajcie mocno kierownicy, kierowcy, bo możecie doznać szoku. Zmienią się litery na tablicach rejestracyjnych. Już nie tak łatwo będzie skojarzyć, z jakiego regionu jest auto.
1: No, już koniec tego bawienia się na rejestrację.
0: Szczególnie jeżeli chodzi o nowo rejestrowane samochody. Na Dolnym Śląsku zamiast D na starcie będzie V. W Gdańsku na Pomorzu zamiast G X, a w Wielkopolsce zamiast P M.
1: Dopóki nie jesteśmy w O i E, to jeszcze mam wrażenie, że da się jakoś funkcjonować. RMF Max.
0: RMF Max. Zawsze marzyłem o dolnośląskiej rejestracji DJ.
1: A,
0: teraz
1: no
0: będzie
1: tak.
0: V, więc VJ.
1: No dobrze,
0: zostaje.
1: No żyjemy w kulturze obrazka, jest nieźle jeszcze wciąż.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Best FM.
1: Czas na flash w pigułce w RMF Max Krosno. Na zegarach 12:00, przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapowiada się elektryzujący półfinał Mistrzostw Świata. O 21:00 Francja zmierzy się z Hiszpanią. Faworytem trójkolorowi?
2: To jednak jest reprezentacja, która do tej pory zachwyca na Mistrzostwach Świata najbardziej. Strzeliła już 16 goli, a połowa jest autorstwa współlidera klasyfikacji strzelców, Kyliana Mbappé, chwalonego za formę oczywiście, ale też za postawę. W końcu fani widzą w nim nie piłkarskiego egoistę, ale lidera z krwi i kości. Takim liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie trafił do siatki tylko raz.
1: Cezary Dziwiszek, a mistrzowskie flesze sportowe w RMF Max od 15:30.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: W Nowej Dębie odbył się wyjątkowy zjazd, na którym bawiło się wspólnie 100 solenizantek o imieniu Krystyna. Podkarpackie Krystyny już po raz 14 zorganizowały swoje huczne imieniny, udowadniając, że to świetna okazja do integracji i wzajemnego wsparcia. Tradycję takich spotkań prawie 30 lat temu zapoczątkowała dziennikarka Krystyna Bochenek. Podczas egzotycznych wakacji łatwo skusić się na wyjątkowe pamiątki, które niestety mogą okazać się nielegalne. Nowy poradnik Krajowej Administracji Skarbowej precyzyjnie wyjaśnia, jakich przedmiotów i wyrobów pochodzenia zwierzęcego bezwzględnie powinniśmy unikać podczas zakupów.
3: W egzotycznych krajach bazary uginają się od tego typu pamiątek. Turyści są kuszeni ceną, kuszeni są tym, żeby kupić coś takiego, co w Polsce nie jest dostępne, a właśnie bywa, że te pamiątki są wykonane ze zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, chronione, które są na liście konwencji CITES, która ma za zadanie właśnie chronić tego typu gatunki.
1: Mówił Maciej Czarnecki z Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku. Z kolei podkarpacki NFZ zaprasza na darmowe konsultacje, które odbędą się w czwartek w rzeszowskiej siedzibie przy Zamkowej. Na miejscu spotkacie dietetyków i ekspertów, którzy podpowiedzą, jak ułożyć jadłospis i zacząć się ruszać. Doradcy czekają od 10 do 12.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wygląda na to, że front burzowy na razie ominął Krosno i nawet wyszło trochę słońca, ale do końca dnia musimy spodziewać się jeszcze sporo chmur. Po południu wciąż mogą pojawić się przelotne opady oraz burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Podobnej pogody możemy spodziewać się także jutro, choć temperatury będą znacznie wyższe i sięgną około 29 stopni. Póki co jednak dość przyjemnie. Od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 24 w Wiaśle i Dębice oraz 25 w Rzeszowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Niektórym właśnie skończyła się doba hotelowa.
7: RMF Max, hity na maksa.
6: Zawsze można wydłużyć.
8: Gramy w każdym razie Wam hity all inclusive już w pierwszym kwadrancie. Gibbs, Kukon, Jonathan będzie też topik i Becky G na start.
6: Siema, tu Anka i Fioas.

0: Przez resztę dnia i wieczorem na Podkarpaciu przeważać będzie spore zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie pojawią się burze, które mogą przynieść grad i silny wiatr, choć na razie wcale też nie brakuje słońca. Na termometrach mamy od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 24 w Jaśle oraz Dębice, do 25 w Rzeszowie, a jutro słupki rtęci sięgną nawet 29 kresek. Kolejne dni będą równie upalne, ale możemy spodziewać się też dalszych burz i opadów deszczu, aż do niedzieli.
1: RMF Max. RMF Max Krosno.

I to jest nasz wakacyjny plan. Non-stop wasze ulubione hity. Namówiła nas Rihanna, tak, macie rację. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max. Są jeszcze wakacyjne drogowe ostrzeżenia. Chociaż ta sytuacja może się zdarzyć nie tylko na urlopie, w trasie. BMW zrównało się z taką leciwą Skodą Fabią, piszą w internetach. No i kierowca tej Fabii podjął wyzwanie, przycisnął mocniej, 103 na budziku i w tym momencie... Kogut policyjny pojawił się na bejce. Okazało się, że to nieoznakowany radiowóz. Kierowca, to akurat nieładnie, kierowca tej Skody, promil alkoholu w wydychanym powietrzu i dobrze, że go zawinęli. Chociaż on pewnie był bardzo zdziwiony, że zdążyli go dogonić, bo w takiej leciwej Fabii 100 na godzinę to wrażenie jest takie, jakby się jechało już 200. Bezpiecznej, szerokiej drogi dla wszystkich. Bledka dodaje wam radości każdej trasy.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.
9: Na lody, na plażę z ekipą.
10: Leżąco.
9: Na chillowanko.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max.
12: Krosno 97 i 6 FM.
13: Na zegarach 15 w RMF Max pora na krośnieński flash w pigułce. Marek Makułak, kłaniam się i zapraszam. Trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. Pierwsze wyniki mają być opublikowane w połowie sierpnia. Na jakie badania poznamy odpowiedź?
14: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje.
13: Wyniki tej kontroli mają też mieć wpływ na dalsze pomysły dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia, dodaje Michał Dobrołowicz.
12: To jest RMF Max Krosno.
13: Jeszcze w tym tygodniu spodziewamy się powrotu letnich upałów. Rząd planuje wprowadzić sztywne limity temperatur, po przekroczeniu których szef będzie musiał wstrzymać pracę, nie obcinając przy tym pensji. Czerwona linia to 35 stopni w biurach oraz 32 stopnie na zewnątrz. Pojawią się też niższe progi alarmowe wymuszające częstsze przerwy i montaż klimatyzacji. Tymczasem nad Przemyślem przeszła potężna ulewa, która zalała część ulic i sparaliżowała ruch w mieście. Służby komunalne pracują na pełnych obrotach, a prezydent Wojciech Bakun apeluje do kierowców o ostrożność, zwłaszcza w okolicach wiaduktów, gdzie zbiera się najwięcej wody. Dotyczy to także tych kierowców, którzy dopiero wybierają się w tamtym kierunku. A my w RMF Max Krosno rozmawiamy dziś o internetowej rezerwacji noclegów i związanym z tym ryzykiem. Jakie macie doświadczenia? Na co zwracacie uwagę?
15: Myślę, że trzeba dokładnie sprawdzać opinię ludzi. Może gdzieś tam jakąś pocztą pantoflową pytać się, czy ktoś był.
16: I czyli bardziej wśród znajomych.
15: Tak, tak, zdecydowanie.
17: Nie, najprędzej to chyba używanie z takich najbardziej zaufanych stron.
18: Nie, ja nigdy się tym nie zajmuję.
16: Czyli ktoś z domu
15: tak,
16: to
15: tak.
16: Robi. Ciężko przewidzieć, kto jak się wobec nas zachowa. No może opinie mogą coś sugerować, ale teraz uważam, że opinie też można sobie jakoś spreparować. Mi się nie zdarzyło jeszcze się naciąć, ale słyszałem dużo różnych historii od znajomych, także...
19: Zalecamy wszystkim ostrożność.
16: Tak, zdecydowanie.
13: Opinie zebrał reporter RMF Max Piotr Waszkowski. Przed nami popołudnie i wieczór ze sporą ilością chmur i lokalnymi opadami deszczu. Ponadto wciąż możemy spodziewać się burz lokalnie z gradem i porywistym wiatrem, a nocą także gęstych mgieł. Póki co na termometrach od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 24 w Jaśle oraz Dębicy, do 25 w Rzeszowie. Jutro jeszcze cieplej, nawet 29 kresek na plus. Mimo to jutro wciąż możemy spodziewać się popołudniowych burz. Nieco stabilniejsza i słoneczna aura pojawi się dopiero w piątek.
11: Słońce dzisiaj zajdzie 15 minut przed meczem, czyli słońce też idzie meczyk oglądać. Tu RMF Max, tu Irek Jakówek, witajcie. A jak będziemy z meczu wracać, jak słońce będzie wschodzić, to znaczy, że trochę się zasiedzieliśmy, bo to będzie 4:47.

0: Fire, fire i Shimza i taki ogień gorący, wszystko rozpalający, bo jest jakaś ukryta moc w tym numerze. Radzę posłuchać następnym razem trochę głośniej. Gramy regularnie. Regularnie w RMF Max. Zorganizowałem wam rundę bonusową. Uwaga! Ostatni bonus przed finałem. 770 razy. Mnożymy każde zgłoszenie. Każdy max przysłany na 7327 to 770 szans. Lepszej okazji przed finałem nie będzie. Kto to ma wszystko dobrze policzone, ten teraz zgłasza się do gry o 15 tysięcy złotych. Wyślij max na 7327.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Andy Dust i Lato jest jeszcze bardziej na maksa. 5,5 godziny do półfinału, który mógłby być mundialowym finałem. Jakie emocje przed wielkim meczem? Mówimy teraz we Fleszu Sportowym.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Za półtorej godziny Robert Lewandowski rozpocznie pierwszy trening z Chicago Fire. 2 godziny później, w czasie konferencji prasowej, kapitan reprezentacji Polski zostanie oficjalnie zaprezentowany w nowej drużynie. Przed stadionem Paweł Żuchowski.
2: Kibice w koszulkach z przygotowanym dopingiem. Co to oznacza dla Polonii, pojawienie się tutaj Roberta Lewandowskiego?
3: Polonia no oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire. Robert jest znany na całym świecie, nie tylko wśród Polaków, wśród Meksykanów znam tutaj, wszystkich, kogo się pytam, ludzi z całego świata.
2: Dzisiaj prezentacja Roberta Lewandowskiego, także krótka konferencja prasowa.
1: A o 21:00 pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Więcej o tym starciu w kolejnych mistrzowskich fleszach sportowych.

0: Najlepsza wakacyjna playlista, jak słychać, jest tu w RMF Max. Piątek da nam trochę więcej powodów, by lubić go jeszcze mocniej. Będzie najcieplejszym dniem całego tygodnia. Co oprócz tego w prognozach? Słuchajcie uważnie. RMF Max.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Przed nami popołudnie i wieczór ze sporą ilością chmur i lokalnymi opadami deszczu. Ponadto wciąż możemy spodziewać się burz, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem, a nocą także gęstych mgieł. Póki co na termometrach od 21 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 24 w Jaśle oraz Dębicy, do 25 w Rzeszowie. Jutro jeszcze cieplej, nawet 29 kresek na plus. Mimo to jutro wciąż możemy spodziewać się popołudniowych burz. Nieco stabilniejsza i słoneczna aura pojawi się dopiero w piątek.

0: Tak to właśnie działa w RMF Max, że wy słuchacie tam, gdzie chcecie, a my przenosimy was w najbardziej wakacyjnie szalone miejsca. Taka Kalifornia przed momentem od Katy Perry. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max. I najbardziej gorąca historia miłosna ostatnich dni. Michał Wiśniewski, jego była żona Mandaryna, znowu razem, no pięknie. Trzymamy kciuki nieustająco za tę miłość. Michał tłumaczy, uwaga, zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona. I to jest dodatkowy powód, żeby dzisiaj z pracy do domu wrócić autobusem, a nóż gwałtownie zahamuje.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska. Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: I po reklamie.
10: W RMF Max o 16 powiemy krótko o tym, co ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Dziś, chwilę po 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20, który próbował zbliżyć się do polskiej strefy powietrznej. Dzisiejsze przechwycenie to wierzchołek Góry Lodowej. Rosyjskie lotnictwo regularnie utrzymuje wysoki poziom presji w basenie Morza Bałtyckiego. Przechwycenie obcych samolotów polega przede wszystkim na ich identyfikacji oraz eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Rząd pracuje nad przepisami, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzają centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Projekt już w Sejmie.
11: Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
10: Tłumaczył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich oraz ponad 280 interwencji Straży Pożarnej. To skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najwięcej interwencji, ponad 200, odnotowano w powiecie karkonoskim. Kilkadziesiąt razy strażacy wyjeżdżali do akcji w powiatach lwóweckim i kłodzkim. Na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Tymczasem w północno-zachodniej części kraju może niezbyt gorąco, 20 stopni, ale pogoda dopisuje.
12: Fajnie.
13: Na plaży można posiedzieć?
12: Mhm.
13: To chyba fajne wakacje.
12: Fajne.
14: Promenada jest świetna, Świnoujście jest całe super, naprawdę jest co robić cały czas.
13: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
14: No, mam taką nadzieję, że będziemy plażować.
10: Tego życzymy. A z turystami na promenadzie w Świnoujściu rozmawiała Anna Pałamar.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Co przyniesie nam wieczór? Sprawdzamy to w RMF Max Krosno. Nadchodząca noc na Podkarpaciu zapowiada się dość spokojnie. Wieczorem opady i burze będą stopniowo zanikać, ustępując miejsce rozpogodzeniom. Nad ranem w wielu miejscach mogą jednak pojawić się gęste mgły. Temperatura wyniesie od 12 stopni w dolinach do 18 w głębi regionu, a jutro czeka nas gorący dzień z temperaturą dochodzącą do 29 stopni, ale po południu znów mogą pojawić się gwałtowne burze z gradem i wiatrem do nawet 80 km na godzinę. Podobna burzowa aura utrzyma się także w czwartek i piątek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Jeszcze więcej tego najprzyjemniejszego wakacyjnego pianina. W tym numerze to jest Lato na Maxa, to jest RMF Max, Irek Jakubek. Witajcie.

I właśnie dlatego wszystkie playlisty świata chcą być jak wakacyjna playlista RMF Max, żeby lato na maksa było słyszalne niemal w każdej nucie. Dzisiaj wielka chwila, wielki moment w życiu Roberta Lewandowskiego, pierwszy oficjalny trening z nowymi klubowymi kolegami, a tymczasem Polska zaniepokojona, że Robert jakiś taki bez zmarszczek, trochę gładszy. Eksperci mówią, że na pewno wjechała medycyna estetyczna. Ale umówmy się, do momentu, kiedy piłkarze nie robią sobie operacji biustu, wszystko jest okej.

Całe szczęście Ariana Grande w wersji łagodnej, bo dzisiaj same gwałtowności niestety w pogodzie. Sprawdzajmy alerty ARCB, uważajmy wszyscy na siebie. Burze z gradem, takie zagrożenia, a spadające z nieba kokosy z nagrodami to w naszej zabawie. Kto ile wygra? Za chwilę wszystko będzie jasne.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Cały świat zastanawia się, kto dzisiaj wygra. Czy dzisiaj wygra Hiszpania, czy dzisiaj wygra Francja? To na mundialu. No u nas być może ktoś, kto za chwilę odbierze telefon, wygra nawet 15 tysięcy złotych. Dzień dobry, jestem Irek Jakubek, dzwonię do ciebie z RMF Max. Witaj, jak masz na imię?
3: Kasia.
2: Cześć Kasia. Kasia, także już nie tylko Francja, Hiszpania, ale czy Kasia wygra całe 15 tysięcy złotych? Nad tym się zastanawia absolutnie cały świat. Kasia, jak dzisiaj twój dzień?
3: No, teraz jeszcze lepszy.
2: Spróbujemy go poprawić o 15 tysięcy złotych? Co ty na to?
3: Oczywiście.
2: No to grajmy i wygrywajmy. W naszej zabawie wakacyjnej Casa de Palma 26 szczęśliwych palm. Za chwilę ty wybierzesz jedną, ja tą przez ciebie wybraną będę potrząsał. Potem poleci kokos w środku, nagroda. To może być nawet 15 tysięcy złotych. Są też inne kwoty do wygrania, inne nagrody rzeczowe. Wybieraj od 1 do 26.
3: Od 1 do 26, to może podzielimy to na pół.
2: Tak.
3: I o ile się nie mylę, to będzie to 13.
2: Z matematyki? Super. Ale czy w sprawie szczęścia będzie najszczęśliwiej?
3: Zobaczymy.
2: Chcesz sprawdzić palma numer 13?
3: Oczywiście.
2: No to uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Już potrząsam i... Spadł nie tylko kokos, spadła maszyna do lodu!
3: Super, fajnie.
2: Kasia, one będą zawsze wtedy, kiedy ty będziesz miała na nie ochotę.
3: Oczywiście.
2: Czy teraz masz ochotę na najbardziej truskawkowe ze wszystkich truskawkowych albo najbardziej czekoladowe ze wszystkich czekoladowych?
3: Te pierwsze.
2: Takich właśnie ci życzę i obiecaj, że za każdym razem, gdy wszyscy będą zachwyceni smakiem tego, co przygotowujesz z pomocą swojej nagrody, będziesz opowiadać o naszym dzisiejszym spotkaniu.
3: Oczywiście.
2: Bardzo ci za to spotkanie dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcą zagrać o nagrody i nawet 15 tysięcy złotych, zapraszam na nasze www.rmfmax.pl. Tam nieustająco czekają super okazje, dzięki którym Casa de Palma może być właśnie twoja.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Najlepiej brzmi Lato na Maxa i to słychać w każdej nucie naszej wakacyjnej playlisty w RMF Max. Dzisiaj wielki pojedynek o 21:00, wiadomo, zupa cebulowa, francuska zupa cebulowa, zmierzy się z hiszpańskim gazpacho pomidorowym, bagietka z tortillą de patatas, a Mbappé z Jamalem. I jak te pierwsze cztery można brać absolutnie wszystkie na stół kibica, tak w przypadku tych dwóch mamy tylko albo, albo. Albo Olmo. Po pięknym meczu, mam nadzieję, z dogrywką, ale bez karnych, spotkamy się jutro po południu. Irek Jakubek, za dzisiaj bardzo dziękuję.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2609.

0: www.movmediaexpert.pl. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak wypad nad wodę.
11: Jak ognisko na działce.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max.
14: Krosno 97 i 6 FM.
15: Co przyniesie nam wieczór? Sprawdzamy to w RMF Max Krosno. Nadchodząca noc na Podkarpaciu zapowiada się dość spokojnie. Wieczorem opady i burze będą stopniowo zanikać, ustępując miejsce rozpogodzeniom. Nad ranem w wielu miejscach mogą jednak pojawić się gęste mgły. Temperatura wyniesie od 12 stopni w dolinach do 18 w głębi regionu, a jutro czeka nas gorący dzień z temperaturą dochodzącą do 29 stopni, ale po południu znów mogą pojawić się gwałtowne burze z gradem i wiatrem do nawet 80 km na godzinę. Podobna burzowa aura utrzyma się także w czwartek i piątek.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Słyszysz?

0: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
3: O 17:00 czas powiedzieć krótko o tym, co ważne i ciekawe we wtorkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Pełne ręce roboty mają strażacy na południu kraju, usuwając skutki burz i silnego wiatru. Ogromna nawałnica przeszła m.in. przez Dolny Śląsk, Jelenią Górę, Lwówek Śląski, Zgorzelec czy Kłodzką.
4: Liczba interwencji Straży Pożarnej wciąż rośnie. W tej chwili to już blisko 250. Najwięcej z samej Jeleniej Góry. Pod naporem wody w jednej z fabryk na Zabobrzu zawaliła się część ściany, ale jak informują służby, woda wdarła się także do galerii handlowej i do szpitala. W związku z tym, że ostrzeżenia dotyczą całego regionu, ewakuowano 5 obozów harcerskich w 5 różnych powiatach.
3: O czym informowała Martyna Czerwińska, bądźcie ostrożni w czasie burz. Jak już wam mówiliśmy w RMF Max, polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy. Do zdarzenia doszło około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi.
5: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji.
3: Poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest RMF Max.
3: Na koniec jeszcze krótko. Kino. Mamy dobre informacje dla tych, którzy lubią to gatunkowe, a w szczególności horrory. Na ekrany wrócą kultowe pozycje. Powstają zdjęcia do nowej wersji Carrie. Znowu będzie też można spotkać się z Freddy Kruegerem.
6: Jak podaje The Hollywood Reporter, sprzedano prawa do oryginalnego scenariusza Koszmaru z ulicy Wiązów z lat 80. o grupie nastolatków prześladowanych we śnie właśnie przez Freddy'ego Kruegera, tego poparzonego mordercę z rękawicą zakończoną ostrzami. Trwają też zdjęcia do serialu. Do serialu Carrie, według popularnej powieści Stephena Kinga, o krwawej zemście prześladowanej w szkole nastolatki, która porusza przedmioty siłą umysłu.
3: Brrr, mówiła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na wieczorem pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu i dla kibiców Francji lub Hiszpanii okaże się właśnie horrorem, bo jedna z tych ekip odpadnie. Więcej o tym starciu w mistrzowskim fleszu sportowym za pół godziny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Wieczór i noc przyniosą nam zanikające opady, sporo przejaśnień i lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Termometry w nocy wskażą od 12 do 18 stopni. Jutro w ciągu dnia czeka nas powrót wysokich temperatur. W Krośnie zobaczymy do 26 stopni, a na wschodzie regionu nawet 29. Niestety po południu znów wrócą gwałtowne burze z gradem, a druga połowa tygodnia to kontynuacja upalnej, ale bardzo burzowej pogody. Spokojniejsze niebo i spadek temperatur czekają nas od niedzieli.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Myśl na dziś, na początek kanału nadawczego w RMF Max. Bądźcie mili dla ludzi, bo to mogą być ludzie, którzy potem będą was obsługiwać w banku.
11: O, no. Czyżby ktoś to mówił z własnego doświadczenia? A, jakaś wpadka, coś ten?
10: Nie było. Naprawdę. Było naprawdę bardzo miło. Aha. Z panią, która mnie dzisiaj obsługiwała w banku.
11: Czy ty byłeś miły
10: dla pani? Byłem miły, ona była miła, ale właśnie mogłoby być niemiło, gdyby ktoś był niemiły, tak?
11: Jaki urok masz, skoro... Mocna rozkmina. Więcej rozkmin na pewno będzie w kanale nadawczym. Od tego nas macie. Natalia Kawałek, Michał Siwek.

0: No i tak można sobie spędzać wtorkowe popołudnie. 17.09, Alok, Ziba, Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Człowiek się odpręży, oczyści sobie umysł z głupot i to jest ten moment, kiedy my mówimy stop. Powiedz, o czym myślisz. A w zasadzie napisz nam, o czym myślisz. Chcemy, żebyście nam dali znać na Messengerze RMF Max.
1: Czekamy tam na wszystkie meldunki dotyczące waszej aktualnej myśli, tylko proszę uczciwie, proszę nie kłamać, bo jeżeli myśleliście o jednym, a napiszecie drugie, to nam się to wyświetli. Mamy taki specjalny Messenger połączony z waszymi mózgami.
0: Wszystko się zgadza.
1: Czy każde kłamstwo przejrzymy, więc piszecie, o czym myśleliście w momencie, kiedy padło stop, a za najpiękniej sformułowane myśli my rozdajemy 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Czy to się zgadza, Natalia?
0: To się wszystko zgadza, także my jesteśmy już tutaj zwarci i gotowi. Wejścióweczki mamy przygotowane, chcemy je komuś wysłać, no tylko najpierw potrzebujemy od was jakiejś dobrej myśli.
1: Dobra myśl, przy której na przykład może wystąpić też dobry numer. Lumix Self Aware teraz dla was, a wypiszcie na Messenger RMF Max.

0: Shakira, Burna Boy i Die, numer, który już zawsze będzie nam się kojarzył z emocjami piłkarskimi, których doznaliśmy w ostatnich kilku tygodniach i doznaliśmy ich z radością.
1: No bo to jest właśnie numer dobrze zaprojektowany. Pytanie, czy... No właśnie, to co się dzieje w Peru jest dobrze zaprojektowane, bo tam, słuchajcie, statystyki wystrzeliły. W Peru mamy 500 nowych Erlingów, w sensie dzieci się tyle urodziło i 500... Dużo dzieci, 500 dzieci.
0: No ponad 400,
1: tak. Ma na imię Erling, tak rodzice zadecydowali.
0: A zobacz, ciekawe, a żadnego Roberta?

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: to z dedykacją dla Krzyśka Chwalińskiego. Pan, który dziękuję. Wszystko wie o sporcie, jest już z nami w studiu RMF Max. To co? To sobie pogadamy o tym sporcie. W zasadzie my posłuchamy bardziej.
1: My tak bardziej jest. Posłuchamy, bo Krzysiek znowu przychodzi z informacjami dotyczącymi tego półfinału, który już dzisiaj. Jezu, półfinał już. Matko, jak to
2: ale
1: przeleciało.
2: Ale będzie coś jeszcze.
1: Coś jeszcze będzie? Tak. No to ja się już zamieniam w słuch.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Francja, Hiszpania to pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Wieczorem starcie gigantów. Faworytem chyba jednak trójkolorowi. Strzelili 16 goli, połowę z nich zdobył współlider klasyfikacji strzelców i zdecydowany lider Francuzów, Kylian Mbappé. Liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie zdobył tylko jednego gola.
4: Niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół. Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania. Bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna.
2: Podkreśla były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Pierwszy gwizdek w starciu Francji z Hiszpanią o 21:00. Jutro o tej samej porze Anglia zmierzy się z Argentyną. A tymczasem Robert Lewandowski rozpoczął swój pierwszy trening w Chicago Fire.
5: Robert ma poznać drużynę, a następnie odbędzie się oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. To jest jedno z najgłośniejszych wydarzeń w historii Chicago Fire i całej ligi MLS.
2: I dlatego ten rozpoczynający się trening obserwuje Paweł Żuchowski do Chicago, więc będziemy jeszcze wracać.
1: Słyszeliście, że nie da się kupić koszulek Lewandowskiego, bo ma za długie nazwisko?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: W Barcelonie były problemy, no bo R jest problematyczne, a tutaj jeszcze.
2: A to długość nazwiska.
1: Chicago nie gotowe na Polaka.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

Wieczór i noc przyniosą nam zanikające opady, sporo przejaśnień i lokalne mgły ograniczające widzialności do około 300 metrów. Termometry w nocy wskażą od 12 do 18 stopni. Jutro w ciągu dnia czeka nas powrót wysokich temperatur. W Krośnie zobaczymy do 26 stopni, a na wschodzie regionu nawet 29. Niestety po południu znów wrócą gwałtowne burze z gradem, a druga połowa tygodnia to kontynuacja upalnej, ale bardzo burzowej pogody. Spokojniejsze niebo i spadek temperatur czekają nas od niedzieli.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Wakacyjna myśl Pauliny była trochę nieładna, prawda?
2: To prawda.
1: No właśnie, powiedzmy jeszcze, o kim była ta myśl i później już przechodzimy do jej przedstawienia.
2: Myśl była o moim partnerze.
3: Jak ma na imię? Pozdrówmy go.
1: Pozdrówmy.
2: Wojtek.
1: Wojtek, ty! Pozdrawiamy!
3: To co tam Wojtek przeskrobał? Opowiadaj.
2: Wojtek najpierw miał bardzo dobry uczynek, ponieważ zabrał mój samochód na myjkę, żeby mi go umyć, ale niestety urwał się zapach samochodowy, który włożył, taki płynny zapach samochodowy, który włożył do kubka na herbatę, w którym miałam klucze i jakieś inne najpotrzebniejsze rzeczy. No i niestety ten zapach się wylał, a ja nie ukrywam, że tak jak ten zapach się rozlał, tak mnie zalała krew.
1: Dobre. Ale ja już widzę, że wy jesteście po pierwszej kłótni, że już te pierwsze takie pociski są, że tak powiem, załadowane do karabinu.
2: Oczywiście, mamy to już za sobą.
3: Ale z twojej myśli, którą nam wysłałaś najbardziej, to mi się podoba zdjęcie, bo dołączyłaś zdjęcie, całą masę chusteczek, które próbują ogarnąć ten bałagan. Ale co, dalej w aucie ładnie pachnie?
2: Tak, i myślę, że ładnie pachnieć będzie jeszcze przez tydzień.
3: A jaki to zapach? Opisz nam, to jest ciekawe.
2: Waniliowy.
1: Waniliowy, o matko!
3: To słodko!
1: Ale przyznaj się, ty wybierałaś zapach?
2: Nie, partner go wybierał.
1: No właśnie, tak czułam. Waniliowy, kto wybiera waniliowy zapach do samochodu?
3: Wojtek,
1: ludzie.
3: No. Wojtek.
1: Oj, Wojtek, naprawdę, ty się wiele o życiu jeszcze musisz nauczyć. Ale nauczysz się w Energylandii, bo cztery wejściówki dla ciebie i Paulina, w sumie głównie dla Pauliny, bo Paulina właśnie, co z nimi zrobi, to jest tylko rzecz Pauliny.
3: Nie jest powiedziane, że Wojtek pojedzie, no to może być kara.
2: Właśnie, już jakiś czas temu myśl była taka, żeby Wojtka zabrać do Energylandii i usłyszałam, że no niestety, ale on troszeczkę się cyka takich rzeczy, więc teraz będzie miał możliwość, żeby przetestować sobie to bardzo dobrze.
3: Za karę jedzie z tobą po prostu.
1: Tak,
2: za karę, dokładnie.
1: Cztery wejściówki wasze.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM. I'm a
4: fireball. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Noc w Krośnie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i szansą na burzę. Lepiej nie zostawiać parasola daleko. Termometry pokażą około 15 stopni, a wiatr będzie raczej spokojny. Środa przyniesie pogodowe zamieszanie. Chmur będzie sporo, a burze z piorunami mogą dać o sobie znać. W ciągu dnia temperatura skoczy nawet do 25 stopni, więc mimo burz nie będzie zimno. Ciśnienie pozostanie wysokie, ale uwaga, wiatr chwilami może przybrać na sile.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Hity na maksa.
7: 18.01. Tutaj podajemy czas, ale podajemy też hity na maksa, jakie się pojawią. A zaczniemy sobie od Wiktora Waligury, który będzie śpiewał o tym, jakie jest życie.
8: Jak u Vivaldiego.
7: Trochę tak, no.
3: Max.
8: Chodzi o 4 pory roku, drodzy państwo. Nie przeciągajmy tego poetycznego, poetyckiego bardziej, o.
7: Poetyczne też.
8: Poetyczne słowotwórstwo na najwyższym poziomie.
7: Jak zawsze u nas.
8: Niesamowite. Siwek.
7: Kawałek, elo.

0: 17 lat, dobrze liczymy? Mniej więcej?
1: Nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Ja nie liczę godzin i lat, bo ja po prostu miałem teraz znowu wiatr we włosach, trampki na nogach i zdarte kolana. Pięknie było. Jest 18.10, jest RMF Max z wami. Trochę wspomnień wakacyjnych pojawiło się w głowie, ale w tej głowie są też inne rzeczy. Niewiele, są. Jakby nie oszukujmy się, ale są.
0: Ty, no bez przesady już, tak nie disujmy ludzi i nie disujmy siebie przy okazji. Nie jest tak źle.
2: Szukamy teraz w tej głowie, kochani, muzyki i melodii, która akurat teraz wam w tej głowie gra. Zanurzcie ją na Messengerze RMF Max i zrobimy taką zabawę, w ramach której my podejmiemy wyzwanie, żeby spróbować rozpoznać, jaki to utwór, który wy nucicie.
0: Ale tak wiecie, nie musi być łatwo. Możecie zacząć od takiego levelu easy, ale możecie od razu wjechać na turbo super hard i dać nam taką zagadkę, że się będziemy męczyć do końca programu. Nie ma problemu.
2: Ładujcie głosowy na Messenger RMF Max. Myślę, że to jest zabawa na dobrych kilka godzin. Jak będzie dobre nucenie, to będziemy zgadywać razem. Piszcie, a w zasadzie śpiewajcie.
0: Nućcie. Messenger RMF Max, a teraz też numer, który się fajnie nuci. Taka nowość, pani Ina, która nam dała tyle wakacji. Ho, ho, ho. Morenita, nowość. Lato.

0: Baby Rexa, David Guetta w RMF Max. To jest melodia, którą znamy, nie trzeba jej przedstawiać, ale postanowiliśmy was poprosić o takie melodie, co byśmy je musieli odgadnąć.
1: No i jedna przyszła i od razu wzięliśmy ją na warsztat z Natalią, aha, bo jakaś taka znajoma się wydawała. Przez chwilę trzeba było się pogłowić, posłuchajcie tego.
0: Kubie coś takiego chodzi po głowie i powiem szczerze, całkiem szybko to rozpykaliśmy.
1: Ja bym chyba nie brał zasługi za to, bo to jednak redaktor kawałek w całości tutaj od razu wpadła na pomysł.
0: Słuchaj, jesteśmy jednym potężnym muzycznym umysłem.
1: To
0: tak,
1: prawda.
0: To traktuję.
1: I padło nazwisko, padł pseudonim. To jest Kizo! A zatem potrzebujemy trudniejszego. Nućcie nam na Messenger RMF Max i my w studiu razem z resztą słuchaczy będziemy starali się odgadnąć melodie, które chodzą wam po głowie.
0: Jesteśmy gotowi na te wyzwania. Messenger RMF Max, przyjmujemy wasze melodie. RMF
2: Max. Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Niech się tradycji stanie zadość. Dziś półfinał, dziś Francja, Hiszpania. Obstawiamy, Natalia.
1: O nie, teraz
0: no,
1: ja.
0: No, trzeba.
1: Francja 1-0.
0: Francja 3-1, moim zdaniem. Krzysiu, Krzysiu,
2: mnie zaskoczyliście. 2-2 w dogrywce i będą karne.
0: Dobra.
1: Karne, to mi się podoba. Ja bym tak chciała.
0: Czy komukolwiek z nas kiedykolwiek się udało coś trafić?
2: Mi.
0: Chyba Krzysiowi raz.
2: Tak, dobra, nie pamiętam, w którym meczu.
0: Chyba Krzyśkowi trzeba wierzyć. Krzyściek Chwaliński i mistrzowski flash sportowy. Słuchamy.
2: Wieczorem pierwszy półfinałowy mecz Mistrzostw Świata. Francja zagra z Hiszpanią. Pierwszy gwizdek w Arlington o 21:00, a w Stanach, szczególnie w Chicago, jeszcze jedno ważne piłkarskie wydarzenie. Robert Lewandowski rozpoczął treningi w Chicago Fire. Dziś także oficjalna prezentacja zawodnika na konferencji prasowej.
3: Gole Polaka, ale też na ogromny wzrost zainteresowania, zwłaszcza w mieście, gdzie mieszka jedna z największych polskich społeczności w Stanach Zjednoczonych. Kibice są ciekawi, czy Lewandowski odmieni sportowe losy Fire i przyciągnie na stadion nowych fanów.
2: No miejmy nadzieję, że tak będzie, a mówił Paweł Żuchowski. Chicago Fire w piątek zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie. Czy rozegra? Zobaczymy. Do Chicago jeszcze dziś wrócimy, bo jutro nasi siatkarze właśnie tam rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów. Zagrają z rywalami z najwyższej półki: Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.

0: Another Talk to You. I oczywiście czasem do was mówimy, ale czasem też prosimy, żebyście to wy nam zanucili. I przyszło do nas kilka propozycji i mamy taką zagwostkę. Ale to może zanim o tej zagwostce, to posłuchajmy po prostu, o co chodzi.
1: To jest takie nucenie, które spośród tych wszystkich, które do nas przyszły, chyba najbardziej coś nam odpaliło w głowie. Mm-hmm. Wydaje nam się, że tą melodię znamy, ale jeszcze jej nie zidentyfikowaliśmy.
0: Tak.
1: Dajcie znać Messenger RMF Max, co to za piosenka waszym zdaniem. RMF Max.
2: Reklama. Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

Noc w Krośnie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i szansą na burzę. Lepiej nie zostawiać parasola daleko. Termometry pokażą około 15 stopni, a wiatr będzie raczej spokojny. Środa przyniesie pogodowe zamieszanie. Chmur będzie sporo, a burze z piorunami mogą dać o sobie znać. W ciągu dnia temperatura skoczy nawet do 25 stopni, więc mimo burz nie będzie zimno. Ciśnienie pozostanie wysokie, ale uwaga, wiatr chwilami może przybrać na sile.

0: Numery, przy których czuje się luz. To jeden z nich. Heart Skips a Beat w RMF Max. Mamy takich jeszcze dużo, bądźcie z nami. Na razie jednak puszczamy numery, które chodzą po głowie naszych słuchaczy. One brzmią tak.
1: No i my początkowo nie do końca wiedzieliśmy, co autor miał na myśli, ale wy jesteście niezawodni. Napisaliście nam na Messengerze, że przecież to jest oczywiste. Oczywiste, że to jest Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy.
0: Zweryfikujmy to oficjalnie. Zgadza się.
1: Teraz też to słyszę.
0: Teraz widzę. No tak. Mamy natomiast level up od jednego ze słuchaczy, który napisał, że skoro tak nam dobrze idzie, to on daje trudniejsze. Słuchamy Kuby.
1: I zupełnie szczerze, Kuba, ja nie mam pojęcia, o jaką piosenkę ci chodzi.
0: Messenger, ale... RMF Max, piszcie, zgadujcie, no pomóżcie.
1: Dajcie znać. Lato.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Noc w Krośnie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i szansą na burzę. Więc jeśli planujesz wieczorne wyjście, to uważaj. Temperatura spadnie do około 15 stopni, a wiatr raczej nie będzie przeszkadzał, bo powieje słabo. Środa przyniesie pogodową huśtawkę, sporo chmur, a w powietrzu znów może zagrzmieć. Burze z piorunami są bardzo prawdopodobne. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia mogą podskoczyć nawet do 25 stopni. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr miejscami może powiać mocniej.
2: Nie wyłączajcie radia!
3: To tylko Kuba nucił i w zasadzie tym samym zadał nam pytanie, zagwozdkę. Co nucił? Co to za piosenka? My ciągle nie wiemy, wy nam też nic nie proponujecie. Tracimy nadzieję powoli.
2: Nikt tego nie wie.
3: Nie no, Kuba wie.
2: Max! Ja jestem gotów uwierzyć, że nawet Kuba nie wie.
3: Myślisz, że sobie to wymyślił?
2: Michał Siwek i Natalia Kawałek, cały czas szukamy, co to za piosenka. Messenger, RMF Max. Jak wiecie, powiedzcie. Kuba, ty na razie nie mów. Pero

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My się też staramy. I co? I nic, nic z tego nie wychodzi. Kuba nam takiego ćwieka zabił. Ja po prostu, ja wyjdę z siebie i stanę obok i ja to będę nuciła po prostu do końca dnia i koniec, no.
2: Kuba, zabijacz ćwieków. Jak brzmi? Tak. Co to za piosenka, którą nuci Kuba? Cały czas tego nie wiemy, Kuba nam tego ciągle nie zdradził. Pojawiły się różne propozycje, większość absolutnie do niczego. Jedna w miarę sensowna, którą postanowiliśmy sprawdzić. Topik i Sorry Papi.
1: Kasia
2: Uwaga,
1: nam tak napisała.
2: Wrzucamy to na bęben.
1: Gdyby,
2: to nie gra, tu coś nie pasuje.
1: Kuba nie miał kompletnie słuchu muzycznego, to powiedziałabym, że okej, zaakceptuję. Mm. Ale on wcześniej nam nucił bardzo dobrze. Więc ja nie wiem.
2: Co to jest? Messenger RMF Max. Jak za chwilę ktoś nie zgadnie, no to walimy do Kuby prośbą.
1: Słuchaj, ja już napisałam, on cały czas nie odpisuje, on nas teraz zgoustował. Taki jest.
2: Kuba, nie możesz nas z tym zostawić. To by było największe okrucieństwo w historii radia.

0: A tego chłopaka to lubimy. Somber w RMF Max, 19.18, a my lubimy też, jak się pojawiają fajne rzeczy w kinach na przykład. I ten piątek, och, to będzie wielka premiera.
1: Masa ludzi ruszy do kin w ten weekend. Odyseja, film Nolana, na który miliony ludzi czekają już od wielu miesięcy.
0: No i miliony też na to poszły. No, są gwiazdy, jest rozmach. No i w ramach promocji filmu w księgarniach pojawiło się nowe wydanie Odysei Homera.
1: A autor to się musi cieszyć.
0: Bardzo.
1: No ma dobrego menedżera
0: co
1: chyba.
0: Co się dorobi, kurde. No. Ale mogę powiedzieć tak, że to nowe wydanie ma bardzo ładną okładkę.
1: Nie.
0: Treść raczej bez zmian, także kilkaset stron, taka tam luźna lektura na plażę.
1: Ale teraz to sezonowcy będą czytać. Prawdziwi fani czytali w liceum.

0: dwoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na

0: To jest pan Edward, którego bardzo lubimy. To był rok chyba 2010, kiedy to podbijało listy przebojów na całym świecie i czasem wraca. No w wakacje musi.
1: Na przykład w Sylwestra zawsze wraca. Serial Love w RMF Max. Za nami Krzysiek Chwaliński z mistrzowskim flashem sportowym, no znowu przed nami.
2: Zastanawiałem się, czy o mnie mówicie.
1: Mówimy, nie,
2: tylko
1: o tobie.
2: Ten Sylwester się nie zgadza.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Kolejny mistrzowski flesz sportowy będzie zdominowany przez Stany Zjednoczone. Za półtorej godziny w Arlington, blisko Dallas, rozpocznie się pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Obejrzymy starcie Francji z Hiszpanią, a jutro drugi półfinał między Anglią i Argentyną. Ten mecz w Atlancie będzie oglądał na żywo Wojtek Marczyk. Dziś pierwszy półfinał obejrzy razem z tysiącami innych kibiców w specjalnej strefie.
4: Wśród nich grupa Brazylijczyków, która bilety na półfinał w Atlancie kupiła, licząc, że zagra tutaj ich reprezentacja. Dziś, jak podkreślają, będą zdecydowanie wspierać Francję. A jutro na stadionie będą kibicować oczywiście Anglikom, bo jak słyszę, prawdziwy Brazylijczyk nie może kibicować Argentynie. Mam nadzieję, że Harry Kane i Jude Bellingham strzelą mnóstwo goli Argentynie. A ta dwójka na tym mundialu zdobyła już w sumie 12 bramek. Więcej, bo 13 trafień ma francuski duet Mbappé-Dembélé.
2: To jeszcze przypomnijmy, mecze półfinałowe rozpoczną się o 21, a kolejny mistrzowski flesz sportowy za niecałe pół godziny.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Niektórzy to twierdzili, że to jest nawet ta piosenka, którą nam wcześniej Kuba nucił, ale nam się udało.
1: Udało nam się, przypomnijmy, co zanucił nam Kuba na początku. Przychodziły propozycje i nawet padła ta poprawna, którą dopiero przed chwilą zdradził nam Kuba. Chodzi o piosenkę Aloka Summer's Back. Sprawdźmy, czy to aby na pewno się zgadza. Nie zgadza się. Dlatego usprawiedliwiam nas wszystkich, że tego nie zgadliśmy, bo po prostu Kuba fatalnie to zanucił, więc rozwiązuje tą zagadkę.
0: Żeby to było trudne, był poziom trudny, wszystko się zgadza, no.
1: No to za chwilę zapraszamy na prognozę pogody w RMF Max. Zagadka rozwiązana i nierozwiązana jednocześnie.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku manufaktury. Zagrają Skoczki!

Max. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe

0: uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Noc w Krośnie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i szansą na burzę. Więc jeśli planujesz wieczorne wyjście, to uważaj. Temperatura spadnie do około 15 stopni, a wiatr raczej nie będzie przeszkadzał, bo powieje słabo. Środa przyniesie pogodową huśtawkę, sporo chmur, a w powietrzu znów może zagrzmieć. Burze z piorunami są bardzo prawdopodobne. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia mogą podskoczyć nawet do 25 stopni. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr miejscami może powiać mocniej.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Czy to jest pierwsza piosenka, jaką będzie sobie w głowie nucił Robert Lewandowski przed treningiem Chicago Fire, przed meczem Chicago Fire?
1: Może
0: jest możliwe.
1: Tak być. No? Piękna letnia piosenka w RMF Max. Dużo jeszcze takich za chwilę. Hop Benz Extra i najlepsza dycha najnowszego notowania. W międzyczasie jeszcze Tour de Club. Dowiecie się, gdzie się bawić, a my się żegnamy. Michał Siwek.
0: Natalia Kawałek. Życzymy wam pięknego letniego wieczoru. Pa!
2: Słuchacie RMF Max Krosno. Young Arts Festival wraca do Krosna i znowu zamieni hangar Aeroklubu Podkarpackiego w prawdziwą strefę muzycznych eksperymentów. Już 17 i 18 lipca w Krośnie pojawią się nazwiska, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Na scenie pojawi się amerykańska gwiazda Ledisi, Paktofonika Orkiestra, znakomita Dobrawa Czocher i wyjątkowy duet Marcin Masecki and Boleros. Young Arts Festival to impreza, która od ponad 10 lat zaskakuje publiczność odważnym miksowaniem gatunków. Tutaj jazz spotyka się z muzyką klasyczną, współczesne brzmienia mieszają się z ambitną rozrywką, a granice muzyczne po prostu znikają. To święto dla wszystkich, którzy mają ochotę wyjść poza utarte ścieżki i zobaczyć, jak brzmienia różnych światów przenikają się ze sobą. Udział całkowicie za darmo. Young Arts Festival stał się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Podkarpaciu, głównie dzięki temu, że tu regularnie spotykają się ci, którzy naprawdę wyznaczają kierunki rozwoju współczesnej muzyki.
3: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Niespełna godzina pozostała do jednego z najważniejszych piłkarskich starć czterolecia. Francja z Hiszpanią zagrają o przepustkę do finału Mundialu 2026. Kibice spodziewają się, że pojedynek wicemistrzów świata z mistrzami Europy będzie niesamowicie ekscytujący. Oby. Początek o 21:00. A jutro w Chicago polscy siatkarze rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów. Przed nimi starcia z najsilniejszymi rywalami: Bułgarią, Brazylią, Francją i gospodarzami USA.
2: Myślę, że dla nas, jeśli chcemy się przygotować za final i zrobić coś tu na finalu, myślę, że ci przeciwnicy, które będziemy miały w Stanach, będą fantastyczni, najmocniejsi przeciwnicy.
1: Mówił trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Polacy są blisko awansu do turnieju finałowego. W tabeli zajmują trzecie miejsce.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20 na wakacjach, a jak lato, to wakacyjne hiciory, przy których będziemy wspominać te piękne dni. Przemek Grabowski z wami. Teraz pierwsza dziesiątka najważniejszych hiciorów tego lata. Na liście Hop Benz i do tego bardzo ciekawe premiery. Dzisiaj Sony Fodera, będzie Fisher, wraca ekipa Clean Bandit, a zestawienie otwiera Wiktor Waligura.

0: Jak i później było już z górki i bardzo przebojowo mają na koncie mnóstwo hitów i czas na nowy Clean Bandit. Wracają w nowości I Don't Wanna Hurt You. Polecam i czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może już jutro to będzie nasza kolejna nowość. Na miejscu 9 mamy Ariane Grande, która wróciła na scenę, śpiewa doskonale. Nawet jak ma problemy z mikrofonem, to zawsze sobie poradzi bez żadnego playbacku. Macie ją na 9, Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Dawid Podsiadło wakacyjnie na liście Hobbens, dzisiaj 8. A wiecie, że słuchanie muzyki na świeżym powietrzu daje nam większą frajdę. Dlatego słuchamy, jak tylko będziecie gdzieś, nie wiem, na biwaku, na spacerze, na kolonii, w ogóle w czasie wolnego, no to słuchajcie RMF Max, otwieramy okna i robimy głośniej, może pobudzimy o tej porze sąsiadów. Bo do listy Hobbens wraca Trans Daddy, czyli Marlon Hofstadt, jego nowa klubowa petarda w RMF Max. I like.

0: Dai, mundialowa Shakira i Burna Boy to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Za kogo trzymacie kciuki, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata na mundialu? No, ja chyba typowałbym Anglików. Mogę tutaj nawet postawić, ale nie za dużo. Mogę się z wami założyć, powiedzmy, o 5 zł, albo o to, że Fisher będzie na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Akurat nie dzisiaj. Mam dla was jego klubową petardę, nowość od Fishera. What a Lie to przed wami w RMF Max.
1: RMF Max.
2: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
10: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: to premiera tego tygodnia u nas. Fisher wraca w numerze What a Life. Ten australijski DJ czeka na wasze głosy także dzisiaj wieczorem w Polsce. rmfmax.pl. Więcej takiej nuty po 21:00. Wszyscy jesteście zaproszeni na nasze wakacyjne Max Party. A my otwieramy pierwszą piątkę najważniejszych hitów na dzisiaj. Tutaj Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Max numer 5.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Zamykasz oczy i jesteś gdzieś na plaży albo przy plaży w trakcie zbliżającego się zachodu słońca. Przy takim bicie Sony Fodera i jego hałsiwo Let Me Be In Your Arms to nowość w poczekalni. Wcześniej na czwartym kolejny świeży bit na liście Hot Bands z Ameryki. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj ten duet Martin Garrix i Ed Sheeran, który świętuje, dostanie 12,5 miliona funtów ekstra. Nie on dosłownie, ale jego fundacja, bo Ed Sheeran założył fundację. Jej celem jest muzyczna edukacja dzieciaków w Wielkiej Brytanii. No i teraz Ed Sheeran dostanie ponad 12 milionów funtów od brytyjskiego rządu tylko po to, żeby w brytyjskich bibliotekach dla dzieciaków było więcej instrumentów, żeby można było sobie tak pójść do biblioteki, pouczyć się trochę muzyki i przede wszystkim zagrać coś na prawdziwych instrumentach. Brawo dla Eda Sheerana!

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

Kogo buja, kto lubi, kto głosuje. Kizo, Julia Wieniawa, taki klimat w tej produkcji. Laweta czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hobbens, rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka należała do brazylijskiego duetu Dub Dogs, How Does It Feel. A na miejsce pierwsze wraca nasz misiaczek Teddy Swims. Rozśpiewał się na wakacje, jest najlepszy w Polsce dzisiaj. Mr. Know It All. One. One. One. One.

0: brawa dla fanów i dla Teddy'ego Swimsa. Ma nową jedynkę na liście Hot Bands, Mr. Know It All. Zostańcie z nami, bo za kilka chwil zaczynamy kolejne wakacyjne Max Party. Będzie tańczone, wszyscy jesteście zaproszeni. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Cykl Spacer z Leśnikiem wskakuje na mapę wakacyjnych atrakcji. Nadleśnictwo Dukla serwuje nam leśne turne przez całe wakacje w każdy czwartek, precyzyjnie o 14. Start z placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju, dokładniej przed Domem Zdrojowym. Jeśli myślisz, że przejdziesz się tam w szpilkach lub japonkach, ostrzegamy. Leśnik patrzy i nie poleca. Sandały? Tylko na własną odpowiedzialność. Przygotuj się na pogodową ruletkę. Czasem słońce, czasem deszcz, ale będzie warto. A teraz coś z innej beczki, bo w rośnie. Jak lato, to nie tylko lody i leżaki, ale też smyczki wybrzmiewające w kościelnych murach. Mieszkańcy miasta mają konkretne muzyczne powody, żeby podreptać do kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha Męczennika, gdzie koncertowe wieczory startują tam w każdy piątek. Punkt 19. Cykl koncertów Smyczki na Wojciechu potrwa przez całe wakacje. Lipiec i sierpień. Czyli 2 miesiące muzycznych petard w wersji akustycznej. W programie klasyka Bach, Boccherini i Vivaldi. Wstęp darmowy.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Arlington rozpoczyna się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja kontra Hiszpania. Rok temu w półfinale Ligi Narodów w meczu tych drużyn La Furia Roja wygrała 5-4. Jak przypomina Lamine Yamal, i dla Hiszpanów, i dla Francuzów piłka jest czymś niezwykle ważnym. Rozegramy jeden z najpiękniejszych meczów, jakie można zobaczyć na mistrzostwach świata. Nie chcę się teraz w to zagłębiać, ale jeżeli futbol to czegoś służy, to właśnie do integracji i budowania społeczeństwa, a nie ma na to lepszego przykładu niż Francja i my. Na razie na turnieju genialny młody Hiszpan strzelił tylko jednego gola. Dziś okazja do poprawienia tej statystyki. Po drugiej stronie Mbappé, 27-letni kapitan Francji, imponuje skutecznością. Ma już 8 bramek na mundialu. Zaczynają. A jutro drugi półfinał. Anglia zmierzy się z Argentyną.

tutaj akurat w złotą godzinę. Deadmau5 i Cascade zrobili kiedyś I Remember, no i od razu głowa w chmurach, prawda? No tak zaczynamy wtorkową, wakacyjną edycję Max Party. Przemek Grabowski plus DJ Puncha, Piotr Świderski razem z wami do północy. Bujamy się, tańczymy. No i teraz to na pewno człowiek się rozbuja i potańczy. Mata z Kolim otwierają nasz kolejny set.

0: Czy to miłość? Zrobił to kiedyś Will.i.am, zaśpiewała Eva Simons. U nas we wtorek na wakacjach w remiksie. Wiecie, że najlepsze wakacyjne wspomnienia często nie są zaplanowane? To chyba się zgadza, bo te przypadkowe spotkania, zgubione drogi czy spontaniczne przystanki najczęściej zostają z nami na lata. Czasem najlepszy plan to po prostu nie mieć planu. A w naszym planie w kolejnym secie Bibi Rexha i Five Less. No i mamy też plan na weekend. Zapraszamy na nasze imprezy Lato na Maxa. Gdzie będziemy? O tym już za kilka minut.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Należąco.
7: Na słodko.
8: Na długie wieczory.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa.

David Guetta, Kid Cudi i niezapomniane imprezowe Memories. No będą wspomnienia, nowe wspomnienia w ten weekend, bo zapraszamy na kolejne imprezy, wakacyjne imprezy RMF Max, nasze Lato na Maxa w ten weekend w Gogolinie. Będziemy także w Łodzi, będą gwiazdy, będzie nasza ekipa, będą relacje. W Gogolinie jesteśmy w piątek i w sobotę, a w Łodzi w sobotę i mamy mega gwiazdy. Kto będzie na naszej scenie, sprawdzicie na rmfmax.pl. Będziemy o tym mówić jeszcze dzisiaj wieczorem, ale teraz lecimy dalej z wakacyjnym bitem. Przed wami męskie granie.

W RMF Max Robin Schulz i jego Better Times. A słyszeliście, co tam w wakacje dzieje się w polskim biznesie, show biznesie? No chyba wszyscy słyszeli, że Michał Wiśniewski i Mandaryna ponownie razem. No to my z tej okazji sprawdzamy, jak dobrze kojarzycie show biznesowe fakty. Mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Jak dobrze kojarzysz fakty z życia Michała Wiśniewskiego i Mandaryny? Na przykład, jak brzmi panieńskie nazwisko Marty Wiśniewskiej? Dobrze kojarzysz fakty z życia Michała Wiśniewskiego i Mandaryny? Na przykład, jak brzmi panieńskie nazwisko Marty Wiśniewskiej?

0: ona się nazywała? No właśnie, to Agnes, która do dzisiaj przyciąga jak magnes. Release Me, wielki hicior listy Hot Bands. Za chwilę też wielki dookoła świata. Niedawno nawet miał taneczną jedynkę na świecie, tak? Światowy imprezowy numer jeden należał do Hurzela, który zrobił numer z Ultra na T. I to właśnie Moving to the Sun otworzy nasz kolejny set na wakacyjnym Max Party.
1: Wtorek, wtoreczek, wtorunio, no zróbmy wszystko, żeby był dużo przyjemniejszy w te wakacje niż tak na co dzień. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max, no i zaczynamy od piłkarskich emocji, a to w związku z meczem Francja-Hiszpania. No ciekawe starcie, które rozpocznie się o 21, a następnie w środę przecież jeszcze Anglia i Argentyna o tej samej porze. Także o 21. Strefy kibica, rozsiane przecież po całym kraju, gdzie macie najbliżej zerknięcie w okolicach, bo zawsze jakoś tak dużo lepiej się kibicuje wspólnie niż samemu przed telewizorem. Co jeszcze? Strefa 57 zaprasza Was w najbliższą sobotę do Przytkowic na, uwaga, następujące koncerty. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, która właśnie wróciła z nowymi singlami, Igo i Cortez. I ba, na to wydarzenie mamy dla Was bilety. Szukajcie ich na rmfmax.pl, a także nadsłuchujcie uważnie programu Lato na Maxa. Codziennie w RMF Max od 9.00.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

Pitbull też zrobił kiedyś numer piłkarski, mundialowy i to była właśnie ta produkcja. Przemek Grabowski, witajcie po 22, ale nie jestem tutaj sam, na wakacjach, na tej imprezie razem ze mną DJ Pancha, który miesza imprezowe nuty. No to kolejny set otworzymy nowością, tak akurat na zbliżające się do nas weekendowe upały. Będzie tak trochę chłodniej, będziemy nad wodą. Ocean House to nowość od szwedzkiej ekipy Jubel.

Ty masz, to razem Gips, Kukon i Jonathan rządzą u nas w RMF Max na wakacjach. Może ktoś słucha nas nad wodą, no to gratulacje, oby jak najdłużej, bo patrzenie na wodę obniża poziom stresu, słyszeliście? Widok jeziora czy morza pomaga się wyciszyć i poprawia nastrój. Może spróbujemy tutaj z panczą, tak po Max Party, chociaż do miski nalać sobie wody, będziemy oglądać, może też poczujemy się jakoś wyjątkowo. Zostańcie z RMF Max, za chwilę powrót na Max Party. Wróci Dua Lipa, no i Fukaj i Vito Bambino.

Zabiorę cię tam, to Fukaj i Vito Bambino w RMF Max, a my zabieramy was na imprezy w najbliższy weekend Lato na Maxa w piątek i w sobotę w Gogolinie i w sobotę w Łodzi. Dwie sceny staną w ten weekend. W Gogolinie w trakcie weekendowych imprez Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chorzy, Fausty i nasza Ola Bieniasz z RMF Max, a w sobotę w Łodzi także Ola Bieniasz, która zagra swój set. Ale w Łodzi na naszej imprezie Lato na Maxa w sobotę także Edyta Górniak i uwaga, uwaga, Skolim. Kto będzie? Szczegóły na rmfmax.pl. Axuela nie będzie, ale macie go teraz w głośniku. Jego nowość, którą polecamy na wakacje. Axuel i jego Whatever Turns You On.

Miejsce pierwsze listy Hopence, to chyba nie dziwi. Hit tego lata Another Check to You słucha się także doskonale o tej porze już dawno po zachodzie słońca, a wiecie, że wakacyjne zachody nigdy nie są identyczne, chociaż czasami może się tak wydawać, bo układ chmur, wilgotność i drobinki w atmosferze sprawiają, że każdy zachód wygląda nieco inaczej. Zresztą proponujemy wam taki eksperyment. Róbcie zdjęcia zachodów słońca na przykład przez 2 tygodnie, okej? I zobaczymy, kto ma rację. Tańczymy dalej. Są wakacje, jest David Guetta, ale nie jest tutaj sam i Alok to może być największy hicior tych wakacji. Run, run, run w RMF Max.

pory roku to Wiktor Waligura i niech lato trwa najdłużej, najlepiej to na zawsze. Dziękujemy wam za kolejną edycję wakacyjnego Max Party, Przemek Grobowski i miksujący tutaj imprezowe bity DJ Pancha. Jeżeli macie dla nas jakieś muzyczne propozycje na jutrzejszą imprezę, no to można dać znać SMS-em na 3001. Koszt jak zwykła wiadomość, albo po prostu piszcie do nas DM-y, ok? Wracamy także jutro wieczorem z dobrym bitem. Środa 21. Miłej nocy, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie bity, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

tak pod całodobowym. Zamiast wydać świat lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Hondy, które